otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,

0: Solcu Kujawskim doszło do interwencji, w wyniku której zatrzymano grupę mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Około godziny 3:20 w rejonie ulicy Toruńskiej zauważono dwa samochody osobowe, z których wysiadło 8 mężczyzn ubranych w odzież sportową i kominiarki. Na miejscu mieli przy sobie puszki z farbą w sprayu oraz inne przedmioty, które, jak wynika z ustaleń, mogły być wykorzystane podczas planowanych działań. W trakcie działań dwóch mężczyzn próbowało odjechać samochodem, co doprowadziło do czynnej napaści na policjanta. Po zatrzymaniu i kontroli okazało się, że przy mężczyznach znajdowały się m.in. ochraniacze na zęby, pałki teleskopowe, gazy pieprzowe oraz owijki bokserskie. Część osób miała zakryte twarze. Ponadto okazało się, że kierujący Mazdą 23-latek prowadził auto pomimo wypitego wcześniej alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało 1,4 promila alkoholu w jego organizmie. Jakby tego było mało, policjanci ujawnili w jego odzieży kilka gramów suszu roślinnego. Tester potwierdził, iż była to marihuana, mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Łącznie zatrzymano dwie osoby w wieku 18 i 23 lat. Starszy z mężczyzn usłyszał zarzuty dotyczące m.in. czynnej napaści, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz posiadania narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Drugi z zatrzymanych odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Pozostałe osoby zostały zwolnione po wykonaniu czynności. Sprawa jest wyjaśniana.
1: Profesor Janusz Kowalewski, dyrektor Regionalnego Centrum Onkologii imienia Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, złożył w środę podpis pod umową z Ministerstwem Zdrowia o 300-milionową dotację z Funduszu Medycznego na rozbudowę i modernizację zespołu głównego lecznicy. 300 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia to główne wsparcie półmiliardowej inwestycji współfinansowanej pieniędzmi budżetu województwa i budżetu własnego szpitala. Stąd uroczystość odbyła się w obecności Piotra Całbeckiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Piotra Hemerlinga, wicewojewody kujawsko-pomorskiego. Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii stanowi realną szansę na poprawę jakości diagnostyki i leczenia nowotworów w regionie. Nasze Centrum Onkologii znalazło się wśród 20 placówek, które otrzymują tego rodzaju dotacje. Wśród 57 podmiotów, które przystąpiły do rozpisanego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu o finansowanie projektów strategicznych, zostało sklasyfikowane na 3. miejscu. To szpital, który diagnozuje i leczy pacjentów na najwyższym światowym poziomie, stale się modernizuje i rozwija i jest od lat jednym z najlepszych w Polsce. W medycynie nie ma jednak zamkniętych projektów, stąd konieczność nowych inwestycji, by dotrzymać kroku najlepszym na świecie, podkreśla marszałek Całbecki. W ramach założonego na lata 2026-2029 przedsięwzięcia zaplanowano powstanie nowoczesnego 5-kondygnacyjnego budynku Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, w którym zostaną zlokalizowane oddziały onkologii klinicznej, ambulatorium chemioterapii, pracownie cytostatyków oraz modernizację budynku głównego z rozbudową bloku operacyjnego do 11 sal operacyjnych i powiększeniem oddziału intensywnej opieki medycznej, unowocześnieniem zakładu endoskopii, apteki szpitalnej i zakładu patologii nowotworów. Do tego w projekcie jest też budowa naziemnego parkingu wielopoziomowego na 212 miejsc.
0: Krzysztof Zalewski, Zalia czy Kali to część z gwiazd, które wystąpią podczas Bydgoszcz City Life Festival. Impreza odbędzie się od 5 do 7 czerwca. Łącznie przez 3 dni na scenie pojawi się 15 artystów. Pierwsze informacje o nowej imprezie muzycznej pojawiły się w mediach społecznościowych w połowie marca. Stopniowo odsłaniane są kolejne gwiazdy, które wystąpią na imprezie w czerwcu. Dość czekania na festiwal muzyczny z prawdziwego zdarzenia. Czas przejąć miasto i cały region. Boisko Bydgoskiego Centrum Sportu zamieni się w strefę absolutnej rozrywki i imprezy, na której nie możecie zabraknąć. Nieważne, czy jeszcze zarywasz nocki nad książkami, czy już ogarniasz dorosłość. Łączy nas jedno. Głód najlepszej muzyki na dużej scenie. Wyciągnijcie rycerski hart ducha, bo ruszamy z pierwszą edycją festiwalu, zapowiedzieli organizatorzy Bydgoszcz City Life Festival. Na 3-dniowej imprezie zaprezentuje się 15 artystów. Każdego dnia zaplanowano 5 koncertów. Zapowiadano, że będzie to miks gatunków, który rozbuja każdego. Do tej pory ogłoszono 10 artystów. W piątek szykuje się uczta dla fanów rapu.

0: majówka i po majówce. Dzień dobry, witajcie, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam was na nasze poniedziałkowe spotkanie. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Powolności, dlatego powoli podejdźcie do tematu, że trzeba wziąć się do pracy, rodacy. Witajcie, zapraszam, czwarty dzień maja, 124 dzień roku, do końca którego zostało nam 241 dni. Słońce wschodzi 5:02, zachodzi 20:25, dzień trwa 15 godzin i 23 minuty i jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 7 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 47 dni. I jeszcze taka myśl na dziś. To, że majówka się skończyła, nie oznacza, że skończyło się lato. To był tylko trening przed tym, co najlepsze. Teraz wchodzimy w tryb sezonu na życie, gdzie każdy ciepły wieczór po pracy może być małym świętem. I tego się będziemy trzymać. Przynajmniej ja. A wy, mam nadzieję, że też. Zapraszam na nasze poranne spotkanie i mówię wam dzień dobry.
1: Rock FM. Rock FM.

To właśnie dziś rozpoczynają się matury. To może co? Powtórka z historii, co wydarzyło się 4 maja. Na przykład w roku 1981 premiera komedii filmowej Miś w reżyserii Stanisława Barei. W roku 1990 hutę imienia Włodzimierza Lenina przemianowano na hutę imienia Tadeusza Sędzimira. W roku 1994 na antenie TVP1 ukazało się premierowe wydanie programu rozrywkowego Śmiechu Warte. Na świecie w 1626 roku holenderski żeglarz i zdobywca Peter Minuit wylądował na wyspie Manhattan. W roku 1814 na Elbę przypłynął statek ze skazanym na zesłanie Napoleonem Bonaparte. W roku 1904 Charles Stewart Royce i Henry Royce podpisali w hotelu w Manchesterze umowę na założenie przedsiębiorstwa motoryzacyjnego Rolls-Royce. W roku 1929 premiera pierwszego filmu dźwiękowego z udziałem duetu Flip i Flap. W roku 1953 Ernest Hemingway otrzymał nagrodę Pulitzera za opowiadanie Stary człowiek i morze. Morze to temat na dzisiejszej maturze z języka polskiego. I w roku 2000 wirus komputerowy I Love You w ciągu jednego dnia rozprzestrzenił się po całym świecie, infekując 10% komputerów mających dostęp do internetu, powodując straty w wysokości 5,5 miliarda dolarów na całym świecie.

0: Polacy, rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek z uśmiechem do pracy. Ja przypominam, że dzisiaj jest Światowy Dzień Powolności, a więc powoli do tej pracy. To trzecie na pewno do celu, lekko może spóźnieni, ale skoro dzisiaj Światowy Dzień Powolności, to zawsze możecie swojemu szefowi wytłumaczyć, że musieliście dzisiaj jechać, iść bardzo powoli. Dzisiaj obchodzimy Dzień Kominiarza i dlatego ja z pozdrowieniami dla kominiarzy znalazłem taki dowcip. Hrabia czyta gazetę. Janie, czy tramwaje jeżdżą po dachach? No nie, panie hrabio, tramwaje jeżdżą po szynach na ziemi. No to dlaczego tutaj napisali, że tramwaj zabił kominiarza? No ja też nie wiem, jak to się mogło stać, jak to się mogło zdarzyć i wydarzyć. Kominiarze, wy uważajcie tam na tych kominach, na tych dachach, no bo wszystko zdarzyć się może. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiam was wszystkich w ten poniedziałkowy, pomajówkowy poniedziałek. No właśnie, trzeba ruszać do pracy, rodacy.
1: Rock FM. Rock FM.

0: reklama. Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
1: W Solcu Kujawskim doszło do interwencji, w wyniku której zatrzymano grupę mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Około godziny 3.20 w rejonie ulicy Toruńskiej zauważono dwa samochody osobowe, z których wysiadło 8 mężczyzn ubranych w odzież sportową i kominiarki. Na miejscu mieli przy sobie puszki z farbą w sprayu oraz inne przedmioty, które, jak wynika z ustaleń, mogły być wykorzystane podczas planowanych działań. W trakcie działań dwóch mężczyzn próbowało odjechać samochodem, co doprowadziło do czynnej napaści na policjanta. Po zatrzymaniu i kontroli okazało się, że przy mężczyznach znajdowały się m.in. ochraniacze na zęby, pałki teleskopowe, gazy pieprzowe oraz owijki bokserskie. Część osób miała zakryte twarze. Ponadto okazało się, że kierujący Mazdą 23-latek prowadził auto pomimo wypitego wcześniej alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało 1,4 promila alkoholu w jego organizmie. Jakby tego było mało, policjanci ujawnili w jego odzieży kilka gramów suszu roślinnego. Tester potwierdził, iż była to marihuana, mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Łącznie zatrzymano dwie osoby w wieku 18 i 23 lat. Starszy z mężczyzn usłyszał zarzuty dotyczące m.in. czynnej napaści, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz posiadania narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Drugi z zatrzymanych odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Pozostałe osoby zostały zwolnione po wykonaniu czynności. Sprawa jest wyjaśniana.
2: W bydgoskich zakładach Belma w obecności wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka Kamysza Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na produkcję min narzutowych. Belma ma ich wyprodukować 1 000 000 za ponad 3 miliardy złotych. To kolejny ważny kontrakt. Budujemy potencjał polskiej obronności dzięki polskim firmom. Dzisiaj w Belmie w Bydgoszczy podpisujemy kontrakt dotyczący zakupu min przeciwpancernych. Pierwsza część umowy już podpisana i kolejne w drodze. To buduje bezpieczeństwo Polski po wyjściu z konwencji ottawskiej. Będziemy też niedługo zamawiać miny przeciwpiechotne, przyznał Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. To element projektu Tarcza Wschód. Proces ten jest związany z decyzją prezydenta o wycofaniu się z konwencji ottawskiej, międzynarodowego traktatu zakazującego produkcji, użycia i magazynowania takich min. Program Tarcza Wschód to nie tylko betonowe fortyfikacje, ale przede wszystkim zaawansowane systemy inżynieryjne służące do tzw. area denial. Obecny rok jest kluczowy dla Belmy pod kątem realizacji zamówień. Strategia obronna zakłada ścisłą integrację systemów minowania z rozpoznaniem i ogniem artylerii. Bydgoskie zakłady dostarczają więc komponent, który ma za zadanie skanalizować ruch wojsk przeciwnika w miejsca, gdzie najłatwiej je zneutralizować. To technologiczny skok pozycjonujący lokalny przemysł jako gwarant bezpieczeństwa wschodniej flanki.
1: Krzysztof Zalewski, Zalia czy Kali to część z gwiazd, które wystąpią podczas Bydgoszcz City Life Festival. Impreza odbędzie się od 5 do 7 czerwca. Łącznie przez 3 dni na scenie pojawi się 15 artystów. Pierwsze informacje o nowej imprezie muzycznej pojawiły się w mediach społecznościowych w połowie marca. Stopniowo odsłaniane są kolejne gwiazdy, które wystąpią na imprezie w czerwcu. Dość czekania na festiwal muzyczny z prawdziwego zdarzenia. Czas przejąć miasto i cały region. Boisko B Bydgoskiego Centrum Sportu zamieni się w strefę absolutnej rozrywki i imprezy, na której nie możecie zabraknąć. Nieważne, czy jeszcze zarywasz nocki nad książkami, czy już ogarniasz dorosłość. Łączy nas jedno. Głód najlepszej muzyki na dużej scenie. Wyciągnijcie rycerski hart ducha, bo ruszamy z pierwszą edycją festiwalu, zapowiedzieli organizatorzy Bydgoszcz City Life Festival. Na 3-dniowej imprezie zaprezentuje się 15 artystów. Każdego dnia zaplanowano 5 koncertów. Zapowiadano, że będzie to miks gatunków, który rozbuja każdego. Do tej pory ogłoszono 10 artystów. W piątek szykuje się uczta dla fanów rapu. Rock FM.

Wstaje nowy dzień. Ja już wstałem. Wy być może też. Pozdrawiam was serdecznie w poniedziałkowy poranek. Arkadiusz Mińczewski. Kłaniam się nisko po majówce i zapraszam. Pozwólcie, że na początek pozdrowię wszystkich maturzystów, którzy dzisiaj rozpoczynają, dzisiaj startują z maturami. Matura z języka polskiego, ale dzisiaj również pozdrawiam wszystkich strażaków, hutników, kominiarzy, gancarzy i piekarzy, bo wszyscy oni obchodzą swoje święto. To pozdrowienia od nas o poranku, a my zaczynamy ten nowy dzień, czwarty dzień maja, poniedziałek. Imieniny obchodzą Monika, Florian, Michał, Antonina, Grzegorz, Damian, Pelagia, Teodora, Antonia, Kasjan, Tekla, January, Leonida, Damiana, Paulin, Gotthard, Lucylla i Wespazjan. Przysłowie na dziś: od świętego Florka daj chleba do worka. To chyba z pozdrowieniami właśnie dla wszystkich piekarzy z okazji waszego święta. No to ruszamy, a już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Monika i Michał. I o tych właśnie dwóch imionach słów kilka już za chwilę o poranku. Zapraszam.

poranną księgę imion rozpoczynamy od Moniki. Monika, ach, Monika, dziewczyna ratownika, no przecież nie każda. Imię, które kojarzy się z energią, elegancją i silną osobowością. To osoba, która potrafi połączyć pewność siebie z naturalnym urokiem i łatwo przyciąga uwagę swoim sposobem bycia. Ambitna, inteligentna i bardzo zaradna. Monika szybko odnajduje się w nowych sytuacjach, potrafi podejmować trafne decyzje i nie boi się wyzwań w pracy. Dynamiczna, zaangażowana i dobrze zorganizowana. Najlepiej czuje się tam, gdzie może wykazać się inicjatywą, kreatywnością i kontaktem z ludźmi. W relacjach ciepła, szczera i bezpośrednia, łatwo nawiązuje kontakty, ale jednocześnie ceni swoją niezależność. Michał kojarzy się z równowagą, spokojem i wewnętrzną siłą. To osoba, która nie musi dominować, by być zauważoną. Wyróżnia się opanowaniem, rozsądkiem i naturalną pewnością siebie. Inteligentny, wrażliwy i bardzo odpowiedzialny. Potrafi słuchać, analizować, podejmować przemyślane decyzje. W pracy sumienny, dokładny i godny zaufania. Nie działa impulsywnie, woli spokojnie przeanalizować sytuację i znaleźć najlepsze rozwiązanie. W relacjach szczery, lojalny i bardzo oddany, choć nie zawsze od razu okazuje emocje, to wobec bliskich jest ciepły i troskliwy. Wszystkiego najlepszego, panie i panowie, z okazji waszych imienin.

Za nami kwiecień, przed nami maj, a Główny Urząd Statystyczny zaprezentował najnowsze dane o kosztach życia w Polsce. I co? Jak z kosztami? Jak z waszymi kosztami po majówce? W kwietniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,2% w zestawieniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Koszty utrzymania rosną również w ujęciu z miesiąca na miesiąc. Od marca do kwietnia ceny poszły w górę o 0,6%. Z raportu dowiadujemy się, za co dokładnie płacimy więcej. W skali roku największy skok cen dotyczy oczywiście paliw do prywatnych środków transportu. Kierowcy muszą płacić 8,4% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Znacznie wyższe rachunki płacimy także za energię elektryczną, gaz oraz inne paliwa domowe. W tej kategorii urząd zanotował wzrost o 4,7%. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały natomiast o 1,9% w skali roku. Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy zestawimy kwiecień z marcem tego roku. W ciągu jednego miesiąca żywność oraz nośniki energii nieznacznie podrożały. Z kolei ceny paliw na stacjach w ujęciu miesięcznym spadły o niemal 2%. To jedyna kategoria wśród głównych składowych, w której urząd odnotował spadki w stosunku do poprzedniego miesiąca. No tak, odnotował spadek, no bo wiadomo, że zmniejszono akcyzę i VAT, no i w związku z tym ceny paliw spadły, no ale to tylko do 15 maja. Zobaczymy, co będzie potem. Potem, a właściwie przedtem, jeszcze przed 15 maja, rząd musi się wypowiedzieć w tej kwestii, a więc czekamy z niecierpliwością.

To już dziś. Matura, czas, start. Pozdrawiam wszystkich maturzystów i wszystkich rodziców maturzystów, bo ci chyba bardziej się denerwują pewnie od samych maturzystów. Uda się, nie uda, uda się, nie uda. Tegoroczna matura właśnie się rozpoczyna i potrwa do końca miesiąca. Do egzaminów podchodzi w tym roku blisko 345 tysięcy absolwentów, a wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Dwie formuły matury w tym roku według dwóch zasad. Jedne to absolwenci 4 stopnia liceum, absolwenci 5-letniego technikum, absolwenci branżowej szkoły 2 stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu w formule 2023, a pozostali w formule 2015. Co trzeba zdać? No oczywiście język polski na poziomie podstawowym, to dzisiaj, jutro matematyka na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, język mniejszości narodowej na poziomie podstawowym, to w części pisemnej, w części ustnej język polski bez określenia poziomu, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej bez określania poziomu. To wszystko przed maturzystami. No trzeba będzie trochę tego napisać, trzeba będzie trochę poopowiadać i tak jak powiedziałem, 8 lipca zostaną ogłoszone wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Do 8 lipca trzeba będzie tylko myśleć pozytywnie, że będzie dobrze.

0: największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
2: W bydgoskich zakładach Belma w obecności wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na produkcję min narzutowych. Belma ma ich wyprodukować 1 000 000 za ponad 3 miliardy złotych. To kolejny ważny kontrakt. Budujemy potencjał polskiej obronności dzięki polskim firmom. Dzisiaj w Belmie w Bydgoszczy podpisujemy kontrakt dotyczący zakupu min przeciwpancernych. Pierwsza część umowy już podpisana i kolejne w drodze. To buduje bezpieczeństwo Polski po wyjściu z konwencji ottawskiej. Będziemy też niedługo zamawiać miny przeciwpiechotne, przyznał Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. To element projektu Tarcza Wschód. Proces ten jest związany z decyzją prezydenta o wycofaniu się z konwencji ottawskiej, międzynarodowego traktatu zakazującego produkcji, użycia i magazynowania takich min. Program Tarcza Wschód to nie tylko betonowe fortyfikacje, ale przede wszystkim zaawansowane systemy inżynieryjne służące do tzw. area denial. Obecny rok jest kluczowy dla Belmy pod kątem realizacji zamówień. Strategia obronna zakłada ścisłą integrację systemów minowania z rozpoznaniem i ogniem artylerii. Bydgoskie zakłady dostarczają więc komponent, który ma za zadanie skanalizować ruch wojsk przeciwnika w miejsca, gdzie najłatwiej je zneutralizować. To technologiczny skok pozycjonujący lokalny przemysł jako gwarant bezpieczeństwa wschodniej flanki.
3: Prokurator podjął postępowanie z urzędu, ponieważ sprawa dotyczy dwóch osób nieletnich. Poszkodowane przez agresora miało zostać 14-letnie dziecko. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 17 w niedzielę 27 kwietnia na terenie Orlika przy ulicy Sardynkowej na bydgoskiej Osowej Górze. Ze zgłoszenia, które trafiło do policji, wynika, że miało dojść do postrzelenia. Metalowe kulki wystrzelone z pistoletu sprężynowego przez 17-latka trafiły chłopca liczącego 14 lat w klatkę piersiową i w nogi. Mówili Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jak wynika z ustaleń policji, w wyniku tego zdarzenia trafiony 14-latek nie doznał obrażeń. Gdy jednak między nastolatkami wywiązała się sprzeczka, starszy uderzył młodszego pistoletem w głowę. Doszło do powstania zranienia. Wskazany przepis stanowi, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nadzór nad postępowaniem objął z urzędu prokurator z uwagi na fakt, że opisywana sytuacja dotyczyła osób nieletnich.
2: Na terenie fordońskiego kampusu Politechniki Bydgoskiej powstaje Centrum Hodowli i Uprawy Roślin. Nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod jego budowę. Ważną częścią tej inwestycji będą 4 nowoczesne szklarnie. Jednocześnie Politechnika Bydgoska zaprezentowała plakat i mural z okazji jubileuszu 75-lecia uczelni. W uroczystości udział wzięli m.in. Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy oraz profesor Marek Adamski, rektor Politechniki. W skład centrum wejdą 4 nowoczesne szklarnie badawczo dydaktyczne wraz z zapleczem infrastrukturalnym. Całość powstanie między uczelnianymi budynkami B, C i D. Nowy obiekt będzie służył jako baza badawczo-dydaktyczna dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Centrum Hodowli i Uprawy Roślin oprócz 4 szklarni będzie składało się również z 2 hal wegetacyjnych służących do przechowywania roślin w warunkach środowiska zewnętrznego. Ponadto powstaną też pomieszczenia dydaktyczno-gospodarcze, w tym zaplecze biurowo-socjalne i techniczne oraz wydzielona ogrodzona przestrzeń przeznaczona dla platform zielonych dachów. Całkowita wartość inwestycji to blisko 13 milionów złotych, z czego ponad 8 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany również teren wokół niej. Wybudowane zostaną m.in. drogi wewnętrzne, chodniki czy wykonane oświetlenie terenu.

Weekend majowy za nami. Witajcie w poniedziałkowy poranek. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam na kolejną godzinę. Teraz zajmę się wolnym, bo przecież my, Polacy, lubimy wolne. Był weekend majówkowy, co prawda króciutki, a kiedy jeszcze możemy liczyć na wolne? 4 czerwca. Czwartek to jest Boże Ciało. No i jeżeli weźmiecie piątek wolny, to będziecie mieli 4 dni do odpoczywania. Kolejna szansa to sierpień. 15 sierpnia w sobotę mamy w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Za sobotę należy nam się jeden dodatkowy dzień, jeżeli święto wypada akurat w sobotę. To w piątek albo w poniedziałek możecie wziąć wolne i kolejny, nieco dłuższy weekend również w sierpniu. A od sierpnia to już trzeba będzie czekać praktycznie do grudnia, bo pierwszy dzień listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada akurat w niedzielę, a w ogóle święta w tym roku 24 grudnia. Wiadomo, Wigilia, dzień wolny, ale to czwartek. Potem 25 grudnia, piątek, 26 grudnia to sobota, no i co? Niedziela i znowu do pracy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie teraz już ciężko i solidnie pracują.

Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy dzisiaj, 4 maja, obchodzą swoje urodziny, a jacy jesteście, ważne są dla was miłość i przyjaźń. To one dodają wam energii do działania i stanowią inspirację oraz nadzieję w trudnych chwilach. To wy bez problemu nawiązujecie nowe znajomości, jesteście lubiani w towarzystwie. To wam należy przypisać stoicki spokój i opanowanie. Te cechy okazują się niezwykle cenne, szczególnie gdy wśród bliskich pojawiają się bezpodstawne spory. Nie boicie się stanąć w obronie słabszych i stać na straży sprawiedliwości. Zawsze chętni do pomocy, wyróżniacie się nieprzeciętną empatią. Wasze zalety: poczucie humoru, uczuciowość, wady, upór, uszczypliwość. Wasza szczęśliwa liczba to 9. Wśród urodzonych 4 maja są polska piosenkarka, autorka tekstów Beata Kozidrak, Małgorzata Pieczyńska, polska aktorka filmowa i Grzegorz Kazdepkę, polski pisarz dla dzieci i młodzieży. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych urodzin.

Za nami piękna pogodowo majówka, a co nas czeka w tym tygodniu? Jeszcze dzisiaj i jutro synoptycy zapowiadają nam piękny, taki prawie letni czas, gdzieniegdzie nawet 28 stopni, ale spokojnie, do upałów nie dojdzie, bo upały są wtedy, kiedy co najmniej 30 stopni pojawia się na termometrze, czyli jeszcze przed upałami jesteśmy, ale co przed nami? Już od środy mamy delikatne ochłodzenie, jeszcze na południu kraju mogą pojawiać się temperatury powyżej 20 stopni, ale już północ, na przykład to 10-12 stopni, w centrum 15-16. Czwartek to już północ 10-11, pośrodkowa część kraju to jest 12-15, południe już 13-16, ale dobre wiadomości mam na sobotę i niedzielę, czyli 9 i 10 dzień maja, bo temperatury znowu wzrosną, znowu pokazuje się nieco cieplej, może nie tak ciepło jak teraz, ale na przykład 9 będziemy mieli od 15 do 20 stopni. 15 na północy, a 20 na południu. I niedziela, 10 dzień maja. Tutaj praktycznie w całym kraju ponad 20 stopni na termometrach, czyli kolejny piękny weekend przed nami, przynajmniej według synoptyków na poniedziałek, czyli na dzisiaj.

Pozdrowienie o poranku dla wszystkich tych, którzy za kierownicą. Pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj spory ruch na drogach. To wszystko związane jest z tym, że nie wszyscy wracają, czy wrócili w niedzielę, ale niektórzy wracają właśnie w poniedziałek. I pamiętajcie o tym, że trzeba przestrzegać przepisów, a jak ich nie będziecie przestrzegać, to możecie zapłacić mandat i stracić prawo jazdy. Wiecie, majówka, a tu właśnie sobie młody człowiek swoim BMW zaczął kręcić tak zwane bączki. No i zauważył to operator monitoringu miejskiego, który to wszystko nagrał, a policja podjechała do tego kierowcy, który sobie kręcił bączki i mówi: dzień dobry, tu policja i proszę bardzo, 2500 zł mandatu, 10 punktów karnych i zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. No i wy uważajcie, jak chcecie sobie pokręcić bączki, to raczej tego nie róbcie, szczególnie w miejscach publicznych i na parkingach, bo może

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Reklama.
2: Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielne popołudnie w Solcu Kujawskim. Około godziny 15.30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o osobie, która wskoczyła do Wisły i zniknęła pod wodą. Na miejscu szybko rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję ratunkową z udziałem specjalistycznych jednostek. Pomimo intensywnych działań mężczyzny nie udało się odnaleźć. Zgłoszenie, które wpłynęło do strażaków OSP Solec Kujawski, dotyczyło osoby przebywającej w Wiśle na wysokości Alei Ireny Santor. Według wstępnych ustaleń mężczyzna kąpał się w rzece, gdy nagle zniknął pod powierzchnią wody. Świadkowie zdarzenia nie byli w stanie określić, co dokładnie się wydarzyło. Ratownicy niezwłocznie przystąpili do działań. W akcji poszukiwawczej wykorzystano łodzie motorowe oraz ratowników wyposażonych w specjalistyczne suche skafandry, które umożliwiają prowadzenie działań w trudnych warunkach wodnych. Teren przeszukiwano zarówno z powierzchni, jak i pod wodą. Po około 2 godzinach intensywnych działań ratowniczych podjęto decyzję o ich zakończeniu i przejściu do etapu poszukiwań. Do chwili obecnej mężczyzny nie udało się odnaleźć.
3: Drogowcy ogłosili przetarg dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Fosza i Karmelickiej w Bydgoszczy. Równolegle Opera Nowa poinformowała, że startuje konkurs na dzierżawę parkingu podziemnego. Inwestycje są ze sobą ściśle powiązane. Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji będzie miał około 4 miesięcy od podpisania umowy. Wnioski w sprawie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu kierowane były przez Operę Nowa. O utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych apelowały wcześniej stowarzyszenia mieszkańców, przekazuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zadanie obejmuje także wykonanie chodnika wzdłuż Fosza od Karmelickiej do wejścia do Opery Nowa, a także połączenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż bulwaru z wyremontowaną w zeszłym roku ulicą Karmelicką. Realizacja inwestycji jest ściśle związana z budową 4. kręgu i dostosowana do harmonogramu wykonawcy prac. Opera Nowa właśnie ogłosiła konkurs na oddanie w dzierżawę nowego parkingu. Łącznie będzie tam 211 stanowisk, w tym 2 do ładowania samochodów elektrycznych i 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Data jego oddania do użytku jest coraz bliższa. Przewidziane jest to w 3. kwartale tego roku, choć w ogłoszeniu zaznaczono, że termin może ulec przedłużeniu, lecz nie większym niż 6 miesięcy. Ostateczne warunki umowy dzierżawy będą ustalone w 3-etapowej procedurze konkursowej. Wyboru dzierżawy dokona dyrektor Opery Nowa. Chętne firmy mogą zgłosić chęć udziału w konkursie do 15 maja.
2: Bydgoszczanie zwracają uwagę na tragiczny stan nawierzchni głównego wjazdu na teren Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Władze parku zapowiadają jednak, że prace naprawcze odbędą się. I to jeszcze przed wakacjami. Tam jest dziura na dziurze. Tak samo jest obok, na parkingu. Wyrwy, ubytki w betonie, asfalcie, nierówne łaty i pokruszone kawałki masy bitumicznej, wylicza pan Marek, bydgoszczanin, który skontaktował się z redakcją w sprawie tego, co zobaczył w ostatni weekend w Myślęcinku. Dyrektor Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Andrzej Kowalski zapowiedział w krótkiej rozmowie telefonicznej, że problem jest mu znany. Zapewnił ponadto, iż Myślęcinek zamierza jeszcze w tym roku zająć się naprawą. Otrzymaliśmy zapewnienie, że park udzieli pełnej odpowiedzi mailowo. Nie rozumiem tego, przecież Myślęcinek to cudowne miejsce, a niewiele tu się robi, by utrzymać ten teren w dobrym stanie. Przecież są jeszcze środki unijne, po które można sięgnąć, zaznacza bydgoszczanin. Czy te dziury znikną dopiero, kiedy jakieś dziecko połamie się podczas jazdy hulajnogą? Z pisma, które otrzymaliśmy, wynika, że naprawa drogi we wskazanym miejscu ma się rozpocząć i to już wkrótce. Prace związane z utrzymaniem nawierzchni części wjazdowej oraz parkingów realizowane są cyklicznie w ramach dostępnych środków finansowych. Zakres robót obejmuje naprawy wykonywane w miejscach o największym stopniu zużycia lub uszkodzeń, mówi Monika Gałęcka-Stochmar z działu marketingu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Są też plany odnośnie samego miejsca, o którym mówili mieszkańcy. W roku bieżącym zaplanowano wykonanie prac naprawczych w obrębie wjazdu od strony ulicy Gdańskiej oraz przyległych parkingów, dodaje Monika Gałęcka-Stochmar. Realizacja zadania przewidziana jest na przełom maja i czerwca z uwzględnieniem warunków atmosferycznych oraz możliwości organizacyjno-finansowych.

Czwarty dzień maja, poniedziałkowy poranek. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, szczególnie wszystkich rodziców, maturzystów, którzy siedzą i myślą: da radę dzisiaj, no pewnie, że da radę, a co ma nie dać rady, jak nie on, to kto? Zaczynamy od naszego muzycznego kalendarium. W roku 1950 w Warszawie urodził się Bogdan Gajkowski, multiinstrumentalista i wokalista znany jako Kapitan Nemo. W roku 1960 w Lublinie urodziła się Beata Kozidrak, wokalistka zespołu Baim. W roku 1974 kwartet ABBA wprowadził na szczyt brytyjskiej listy utwór Waterloo, pierwszy z 9 swoich hitów na Wyspach Brytyjskich. W roku 78 piosenka Night Fever grupy Bee Gees zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Temat przewodni z filmu Gorączka sobotniej nocy stał się trzecim wielkim przebojem braci Gibb. W roku 91 Cher umieściła na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii swój pierwszy solowy hit, piosenkę The Shoop Shoop Song, pochodzący z filmu Syreny. A w roku 96 George Michael po raz 7 zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenką Fast Love. Singiel pochodzący z płyty Older przez 3 tygodnie utrzymywał się na szczycie listy Wielkiej Brytanii. To krótka muzyczna historia 4 maja. Przed nami inne poranne historie. Zapraszam do słuchania. Zostańcie z nami.

Z majówki to chyba zadowoleni najbardziej są ci, którzy wynajmują różnego rodzaju apartamenty, mieszkania, bo obłożenie było wszędzie, i w górach, i nad morzem, i na Mazurach. Kto na przykład chciał w ostatniej chwili wybrać się na Mazury i pobyć trochę w Giżycku, to podobno na ostatnią chwilę można było znaleźć tylko pojedyncze pokoje, w tym apartament cesarski. Za taki apartament cesarski, no trzeba oddać to, co cesarskie cesarzowi, trzeba było zapłacić na ostatnią chwilę 1800 zł za jedną dobę. Tyle pieniędzy. Tak, no ale co zrobić, jak Polacy lubią sobie pojeździć, szczególnie, że majówka to jest taki nasz klimacik, no to inni skorzystali. Ciekawy jestem tylko, czy został wynajęty ten apartament, czy tylko na jedną dobę, czy może na kilka. No, kogo stać, to stać na apartament cesarski. No to trzeba być cesarzem, żeby takie pieniądze płacić. No ale oferty od 800 do 900 zł za weekend też można było znaleźć, także droższe apartamenty dla każdego, coś miłego. Polacy generalnie pokazali, że lubią majówkowy czas. Byliśmy wszędzie. Według najnowszych danych 80% miejsc noclegowych w Sopocie było już niedostępnych przed majówką, czyli zaatakowaliśmy też morze, no a w górach Zakopane, no to już nie mówię, górale też zadowoleni, że przyjechali cepry i zostawią im dudki w tych górach.

Amerykanie nas straszą. Straszą nas żarem z nieba. Afrykańskim żarem, który ma uderzyć w Polskę w lecie. Jeżeli nie macie klimatyzacji w domu, podobno będzie słabo. Nadchodzące lato może przejść do historii jako jedno z najgorętszych, jakie kiedykolwiek odnotowano w Polsce. Najnowsze prognozy amerykańskich i europejskich modeli meteorologicznych wskazują na wyjątkowe anomalie pogodowe, które odmienią klimat zarówno w naszym kraju, jak i w popularnych wakacyjnych destynacjach na południu Europy. Czyli co? Możemy się szykować do tego, że w Polsce będzie można hodować pomarańcze i banany. No i te temperatury mają być nieznośne. Eksperci przewidują, że średnie temperatury w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia będą oscylować od 1 do ponad 1,5 stopnia powyżej normy z lat 91-2020. Polska będzie doświadczać długich okresów gorąca, podczas których termometry mogą wskazywać wartości przekraczające 30 stopni. Niecodzienna sytuacja dotknie również południową Europę. Popularne wakacyjne kierunki Portugalia, Hiszpania mogą w tym roku rozczarować turystów, bo tam okazuje się, że ma być lato wyjątkowo deszczowe i burzowe, częste ulewy, podtopienia, a nawet lokalne powodzie, a w Polsce ma być gorąco, jak na południu Europy normalnie. Czyli zapraszamy wszystkich serdecznie do nas tego lata. Rok.

Jak tam po majówce? Stawaliście już na wadze? Sprawdzaliście, ile kilogramów przydyliście? No ja wiem, wiosna to taki czas, kiedy zaczynamy myśleć o tym, żeby wrócić do formy. Jak to zrobić? No trzeba ćwiczyć, ale jak ćwiczyć, kiedy się nie chce? To może do Chin, bo tam wprowadzono chińskie więzienia dla otyłych. I nie to, że wsadzają was do tego więzienia, tylko wy sami chcecie, żeby was tam wsadzili za 2200 zł na 28 dni, bo tam właśnie wchodzicie i macie specjalne ćwiczenia, treningi, specjalną dietę i tak przez 28 dni. Budzicie się 7:30, potem poranna kontrola wagi, potem pierwszy trening lunch, drugi trening kolacja, trening dodatkowy, spinning, wieczorna kontrola wagi i tak przez

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
2: W piątek 1 maja w bydgoskim Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze odbył się pierwszy dzień patriotycznej majówki. Były pokazy sprzętu i inscenizacje. Na odwiedzających czekały prezentacje pojazdów wojskowych, pokazy ich uruchamiania, a także inscenizacje historyczne przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Nie zabrakło też wojskowej grochówki, która od lat stanowi nieodłączny element takich wydarzeń. W wydarzeniu udział brały m.in. GRH, Garnizon Bydgoski, GRH Wojnowo, Towarzystwo Historyczne Kcynia oraz Garnizon Kujawski, który zaprezentuje ciężarówki wojskowe. Wśród pokazanych pojazdów były m.in. Star Wars 3. Odbyły się także inscenizacje z udziałem pojazdu Scout Car i rekonstruktorów odtwarzających działania pierwszej Armii Wojska Polskiego. Na Osowej Górze można zobaczyć jeden z najrzadszych pojazdów inżynieryjnych, jakie trafiły do Wojska Polskiego – SUM Kalina, czyli samobieżny ustawiacz min zbudowany na podwoziu ciągnika artyleryjskiego MTS.
3: W czwartek 30 kwietnia po godzinie 18 służby ratunkowe dostały wezwanie do wypadku, do którego doszło na trasie S5 w rejonie węzła Maksymilianowo. Poszkodowany został kierowca, który zatrzymał się na poboczu i wysiadł z pojazdu. Na czas prowadzenia akcji ratunkowej trasa w kierunku Gdańska była zablokowana. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejsce wysłano helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, trzy zastępy straży pożarnej oraz policję. Po wypadku trasa S5 w kierunku Gdańska została zablokowana. Obecnie ruch odbywa się już bez utrudnień. Jak mówi Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, do zdarzenia doszło w momencie, gdy kierujący Volkswagenem Golfem zatrzymał się na poboczu z powodu awarii. Gdy wysiadał, został potrącony przez nadjeżdżający samochód marki Volvo. Jak się okazało, 34-letni mężczyzna dosłownie chwilę wcześniej odebrał swój samochód z warsztatu. W drodze do domu z maski auta zaczęły wydobywać się kłęby dymu, które ograniczyły widoczność kierowcy. 34-latek zaczął się dusić, dlatego zaparkował pojazd na poboczu, a następnie w pośpiechu opuścił samochód. To właśnie wtedy doszło do potrącenia przez nadjeżdżające Volvo, którego kierowca, kiedy z powodu ograniczonej widoczności, nie zauważył wysiadającego z samochodu mężczyzny. Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia.
2: Ponad 50 ton nielegalnie składowanych odpadów niebezpiecznych zostało usuniętych z Suponina w gminie Dobrcz, niedaleko Bydgoszczy. Jak informuje gmina, teren został uprzątnięty i przywrócony do bezpiecznego użytkowania. Beczki i mauzery z nieznanymi substancjami znaleziono w Suponinie już w 2022 roku. 19 stycznia 2022 roku dyżurni Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy otrzymali od Komendy Policji w Bydgoszczy informację o ujawnieniu miejsca nielegalnego magazynowania odpadów w Suponinie. Inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia i przy współudziale przedstawicieli policji i PSP dokonali wizji lokalnej. Stwierdzono, że w budynku gospodarczym zgromadzono beczki i mauzery z nieznanymi substancjami. Nie stwierdzono zanieczyszczenia gruntu. Przedstawiciele Straży Pożarnej pobrali próbki substancji z wybranych pojemników. Zakończyliśmy działania związane z usunięciem nielegalnie składowanych odpadów niebezpiecznych w Suponinie. Łącznie zutylizowano ponad 50 ton materiałów, które zostały zgromadzone z naruszeniem przepisów. Prace realizowała firma Eneris Pro Eco z Bydgoszczy, a ich odbiór nastąpił 16 kwietnia 2026 roku. Teren został uprzątnięty i przywrócony do bezpiecznego stanu, informuje gmina Dobrycz. Dobrycz korzysta ze środków finansowych, klimatu i środowiska. To ważna interwencja, która eliminuje realne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców. Przypominamy, że problem nielegalnego składowania odpadów nadal występuje i wymaga wspólnej czujności. Apelujemy zatem do mieszkańców o ostrożność i reagowanie na sytuacje, które mogą budzić niepokój. Szczególną uwagę warto zwrócić na odpowiednie zabezpieczenie nieruchomości, zwłaszcza tych niezamieszkałych oraz rzadko użytkowanych budynków gospodarczych, takich jak stodoły czy magazyny, informuje gmina Dobrcz.

Czwarty dzień maja, Arkadiusz Mieńczewski. Poniedziałkowy poranek. Zapraszam was na naszą pierwszą majową wycieczkę. I cofam się w czasie do 1 maja, bo na tory wyruszył pociąg Jantar, który będzie zabierał warszawiaków na Hel. I można by powiedzieć, no i co, to niech zabiera warszawiaków na Hel, ale ja chciałem o tym powiedzieć przy okazji tego, że ten pociąg pobił rekordy. Ja nie wiedziałem, że my w pociągi to jesteśmy tak dobrzy. W zeszłym roku pociąg Jantar osiągnął rejsową prędkość 200 km na godzinę, ustanawiając przy tym podwójny światowy rekord. Słuchajcie, my w Polsce i pociągi i rekord. Był to najdłuższy pasażerski skład na świecie, liczący aż 390 metrów, który w regularnym kursie osiągnął taką prędkość. Jednocześnie był to także najcięższy skład pasażerski, poruszający się z prędkością 200 km na godzinę. Lokomotywa wraz z wagonami ważyła łącznie 877 ton. Historia Jantara sięga 1988 roku, kiedy to po raz pierwszy wyruszył na tory. Po krótkiej przerwie wrócił na stałe w roku 1993 i od tego czasu regularnie wozi pasażerów, przede wszystkim na wakacje, choć nie tylko. Proszę, okazuje się, że my w pociągi możemy też rekordy. Proszę, takie rzeczy tylko w Polsce, tylko PKP.

Czas zmienić środek transportu. Z pociągu przesiadamy się do samolotu. Dobra informacja dla wszystkich tych, którzy podczas tegorocznych wakacji będą lecieli z Gdańska. W Gdańsku również będzie można mieć więcej niż 100 ml płynu w buteleczce, bo nie powiem, że w butelce, bo w czerwcu mają pojawić się nowoczesne skanery 3D. Przypomnę, że do tej pory tylko dwa lotniska w Polsce posiadają takie nowoczesne sprzęty. Są to porty w Poznaniu i Krakowie. No i teraz kolejnym ma być Gdańsk. Warszawa też ma dołączyć, ale tam mają jakieś problemy i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to nastąpi w Warszawie. Pierwsze dwa skanery w Gdańsku pojawią się w czerwcu i to wszystko ma ruszyć na dwóch liniach. Limit płynów zostanie zniesiony. A ci, którzy nie trafią akurat na te dwie linie i na te dwa skanery, ja już sobie wyobrażam, jaka kolejka to będzie do tych dwóch skanerów, gdzie można będzie wnieść więcej niż 100 ml płynów, a na pozostałych pusto. No, chyba, że ktoś nie będzie wnosił płynów, no to wtedy będzie miał szybszą odprawę. Rock.

Za nami majówka, mam nadzieję, że odpoczęliście, że gdzieś byliście, może nad morzem, może na Mazurach, a może w górach. A kto pojechał do Sopotu samochodem, to się lekko zdziwił, bo tam od 1 maja działa nowa śródmiejska strefa płatnego parkowania i nie to, żebyście mogli zaparkować jakoś super, bo nowa strefa, no nowa to taka, która no niestety będzie droższa od tej, która była wcześniej i większa. Kierowcy teraz muszą zapłacić za posty w centrum, także w soboty i w niedzielę. Wszystko oczywiście dla dobra kierowców, żeby było gdzie zaparkować, no bo drogo jest, proszę bardzo, pierwsza godzina 9:50, druga godzina 11:00, trzecia godzina 13:00, a każda kolejna godzina 9:50. I tyle trzeba będzie już teraz płacić w Sopocie, tak jak powiedziałem, od poniedziałku do niedzieli i to od godziny 9:00 do godziny 22:00 w czasie sezonu, czyli od 1 kwietnia do 30 września, a od 1 października do 31 marca opłaty będą obowiązywały w godzinach od 9 do 20. Drożeje nam nasza stolica nadmorska, no ale nie tylko nadmorskie stolice drożeją, wszystko drożeje.

Kończymy nasz poniedziałkowy poranny czas. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, rodziców maturzystów, ale dzisiaj również strażaków, hutników, kominiarzy, gancarzy, piekarzy i wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Może dzisiaj to jest właśnie idealny moment po południu albo wieczorem, żeby zobaczyć film z tej właśnie serii. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, ale również Światowy Dzień Powolności. Także pamiętajcie, ten poniedziałek może być takim dniem rozgrzewkowym, gdzie dopiero się rozpędzacie. Także powolutku, pomalutku, nieśpiesznie, powoli idziemy w kierunku kolejnego weekendu. Ja wiem, że po tym majowym może być czasami ciężko. Miejcie się dobrze, pozdrawiam serdecznie, życzę udanego dnia, dalszej części tego dnia i zapraszam koniecznie i serdecznie

0: największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Bydgoszcz w barwach biało-czerwonej, oficjalne uroczystości i rajd rowerowy z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W sobotę 2 maja w Bydgoszczy miały miejsce obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Na Stary Rynku odśpiewano hymn państwowy, a na marsz została wciągnięta biało-czerwona flaga. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości rozpoczął się rodzinny rajd rowerowy. Uczestnicy przejechali ulicami miasta na bulwary Wiślane w Fordonie, a wśród nich byli m.in. wojewoda Michał Sztybel czy wiceprezydent Łukasz Krupa. To nie jedyne atrakcje przygotowane dla mieszkańców. W Muzeum Wojsk Lądowych na odwiedzających czekały m.in. prezentacje pojazdów wojskowych i inscenizacje historyczne. Miłośnicy pieszych wędrówek wzięli udział w spacerach z przewodnikiem, podczas których poznali historię serca Bydgoszczy. Uczestnicy poznali legendę o Krwawej Niedzieli, zajrzeli do katedry, w której znaleziono cenny skarb, wysłuchali też anegdot z życia dawnego miasta. 2 maja o poranku w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym rozpoczął się wiosenny festiwal biegowo duatlonowy. Z kolei na tarasach młynów Rothera mieszkańcy wyruszyli do zakamarków miasta w ramach gry miejskiej Bydgoscy Odkrywcy.
2: W niedzielę 3 maja na Bydgoszczan czekało sporo atrakcji przygotowanych w ramach obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wydarzenia rozpoczęło uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego i podniesienie flagi na maszt. Następnie na koncert zaprosił zespół pieśni i tańca Płomienie. Nie zabrakło atrakcji dla rodzin i kącika małego patrioty, w którym na odwiedzających czekały kreatywne warsztaty od robienia kotylionów i patriotycznych bransoletek przez stworzenie flag aż po brokatowe tatuaże. Wśród stoisk edukacyjnych mieszkańcy mieli okazję odwiedzić stanowisko Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy. Jego przedstawiciele przybliżyli tajniki pracy dyspozytorów oraz zasady prawidłowego zgłaszania zdarzeń. Miłośnicy pieszych wędrówek wzięli udział w spacerach z przewodnikiem, podczas których poznali historię Bydgoszczy. Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji ojczyzny odprawiona w katedrze bydgoskiej.
1: Kacza rodzina wędrowała po ulicy w Bydgoszczy. Tak pomaga im kwiaciarnia Zalewscy. Tradycje pomocy kaczce i jej młodym w pokonywaniu trudnej trasy nad kanał bydgoski zapoczątkowali ponad 60 lat temu rodzice pani Aliny Zalewskiej. Dziś kontynuuje ją wraz z synową Agatą i pracownikami rodzinnej firmy. W ostatnich dniach w internecie pojawił się filmik, na którym możemy zaobserwować mamę kaczkę wraz z młodymi wędrującą przez jedno z bydgoskich skrzyżowań przy ulicy Nakielskiej. Jak się okazało, zwierzęta nie po raz pierwszy były eskortowane przez właścicielki i pracownice działającej w tej okolicy kwiaciarni i ogrodnictwa Zalewscy. Nagranie zyskało wiele pozytywnych reakcji. Postanowiliśmy odwiedzić bydgoszczanki w ich miejscu pracy. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że tradycję tę zapoczątkowali rodzice pani Aliny Zalewskiej już w latach 60. Ona sama przeprowadza kacze rodziny od około 40 lat. Od lat pomaga jej w tym synowa Agata. W akcję zaangażowani są także pracownicy kwiaciarni i ogrodnictwa. Stawy w okolicy Nakielskiej są połączone kaskadowo, a ostatni z nich mieści się na działce zajmowanej przez rodzinę Zalewskich. Stamtąd właśnie kaczki mają najbliżej do kanału bydgoskiego. W okresie lęgowym po wykluciu młodych samica prowadzi tam swoje młode. Z uwagi na natężony ruch samochodowy taka eskapada jest dla nich niebezpieczna. Ich stała trasa rozpoczyna się przy stawie, prowadzi przez ulicę Nakielską i Plażową aż do kanału bydgoskiego. Zazwyczaj wyruszają w godzinach porannych, więc kiedy tylko widzimy, że kaczka i jej kaczątka się zbliżają, staramy się im pomóc, opowiada Agata Zalewska. Pomoc ta polega przede wszystkim na kierowaniu zwierząt, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu w taki sposób, by nie zagrażały im przejeżdżające samochody.

0: Witajcie w Rock FM, które nie zna ciszy. Do 15 będziemy wspólnie grać głośno, energetycznie i bardzo rockowo. Przy mikrofonie Andrzej Kamiński, witam i zapraszam. A już teraz hymn od Altravox na start naszej wspólnej podróży. Gramy.
1: Rock FM.

Bazyliszek należy do tych zwierząt, które brzmią jak legenda, zanim człowiek sprawdzi, że to naprawdę działa. Te jaszczurki żyją często w pobliżu strumieni i potrafią, gdy się przestraszą, szybko przebiegać po powierzchni wody na tylnych nogach. Właśnie dlatego dostały przydomek jaszczurki Jezusa. Najciekawsze jest to, że nie chodzi tu o żadną magiczną sztuczkę, tylko o zestaw bardzo konkretnych cech. Szybkość, niewielka masa ciała i specjalne frędzle na palcach pomagają im nie zatonąć od razu podczas takiego sprintu. Czyli znowu natura robi coś, co z daleka wygląda jak całkowite łamanie zasad, a z bliska okazuje się bardzo sprytnym wykorzystaniem fizyki. Człowiek widzi cudowną scenę, biologia widzi po prostu wyjątkowo dobrze rozegrany plan ucieczki.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

za nami. Tak, tak, to ja, Obywatela. GC oczywiście nadal pozostajemy w rockowych klimatach, przechodząc do kolejnego wyjątkowego hitu w Rock FM. Avalon zespołu Roxy Music to hipnotyzujący kawałek, który idealnie oddaje klimat kończącej się nocy. Brian Ferry, charyzmatyczny frontman zespołu, opisuje go jako łabędzi śpiew z ich ostatniego albumu. Wyobraźcie sobie, impreza się skończyła, jesteście wykończeni, ale nagle dostrzegacie kogoś wyjątkowego po drugiej stronie pokoju. Tekst odzwierciedla osobiste rozterki Ferry'ego, który był gotów porzucić życie rock'n'rollowe na rzecz bardziej ustabilizowanego życia z przyszłą żoną Lucy Helmore. To piękne połączenie elegancji i emocji.

Posłuchajcie tego. Wyobraźcie sobie, że wasz telefon nie tylko rozpoznaje wasz głos, ale też potrafi czytać wasze emocje. Nowa technologia analizuje ton głosu, żeby określić, czy jesteście szczęśliwi, smutni, czy może wkurzeni. Niezłe, co? Ta innowacja ma pomóc w lepszym dopasowaniu treści, które widzicie na ekranie i może nawet w dopasowywaniu muzyki do waszego nastroju. Wyobraźcie sobie playlistę, która zmienia się w zależności od waszego humoru. To wszystko brzmi jak magia, ale już niedługo może stać się rzeczywistością. Świat technologii pędzi jak szalony, a ja jestem tu, żeby dzielić się z wami tymi niesamowitymi nowinkami. Rock FM.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielne popołudnie w Solcu Kujawskim. Około godziny 15.30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o osobie, która wskoczyła do Wisły i zniknęła pod wodą. Na miejscu szybko rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję ratunkową z udziałem specjalistycznych jednostek. Pomimo intensywnych działań mężczyzny nie udało się odnaleźć. Zgłoszenie, które wpłynęło do strażaków OSP Solec Kujawski, dotyczyło osoby przebywającej w Wiśle na wysokości Alei Ireny Santor. Według wstępnych ustaleń mężczyzna kąpał się w rzece, gdy nagle zniknął pod powierzchnią wody. Świadkowie zdarzenia nie byli w stanie określić, co dokładnie się wydarzyło. Ratownicy niezwłocznie przystąpili do działań. W akcji poszukiwawczej wykorzystano łodzie motorowe oraz ratowników wyposażonych w specjalistyczne suche skafandry, które umożliwiają prowadzenie działań w trudnych warunkach wodnych. Teren przeszukiwano zarówno z powierzchni, jak i pod wodą. Po około 2 godzinach intensywnych działań ratowniczych podjęto decyzję o ich zakończeniu i przejściu do etapu poszukiwań. Do chwili obecnej mężczyzny nie udało się odnaleźć.
2: W Solcu Kujawskim doszło do interwencji, w wyniku której zatrzymano grupę mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Około godziny 3.20 w rejonie ulicy Toruńskiej zauważono 2 samochody osobowe, z których wysiadło 8 mężczyzn ubranych w odzież sportową i kominiarki. Na miejscu mieli przy sobie puszki z farbą w sprayu oraz inne przedmioty, które, jak wynika z ustaleń, mogły być wykorzystane podczas planowanych działań. W trakcie działań 2 mężczyzn próbowało odjechać samochodem, co doprowadziło do czynnej napaści na policjanta. Po zatrzymaniu i kontroli okazało się, że przy mężczyznach znajdowały się między innymi ochraniacze na zęby, pałki teleskopowe, gazy pieprzowe oraz owijki bokserskie. Część osób miała zakryte twarze. Ponadto okazało się, że kierujący Mazdą 23-latek prowadził auto pomimo wypitego wcześniej alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało 1,4 promila alkoholu w jego organizmie. Jakby tego było mało, policjanci ujawnili w jego odzieży kilka gramów suszu roślinnego. Tester potwierdził, iż była to marihuana, mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Łącznie zatrzymano 2 osoby w wieku 18 i 23 lat. Starszy z mężczyzn usłyszał zarzuty dotyczące między innymi czynnej napaści, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz posiadania narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Drugi z zatrzymanych odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Pozostałe osoby zostały zwolnione po wykonaniu czynności. Sprawa jest wyjaśniona.
1: Ostrzelane przedszkole w Osielsku pod Bydgoszczą. Sprawca pozostanie bezkarny. Postępowanie umorzone. Sprawa została zakończona, a postępowanie umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, informuje policja. To, co wydarzyło się ponad 5 miesięcy temu, wciąż budzi w mieszkańcach Osielska obawę. Dyrekcja placówki informowała, że sprawa została zgłoszona odpowiednim służbom, w tym policji. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia otrzymali 2 zgłoszenia od dyrekcji przedszkola z Osielska dotyczące ujawnionych uszkodzeń szyb oraz elewacji budynku placówki. Do zdarzeń doszło w czasie, gdy placówka nie pracowała, potwierdziła Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jak dodaje, w tej sprawie prowadzone było postępowanie dotyczące uszkodzenia mienia. Policjanci przyjęli zawiadomienia w tej sprawie, przeprowadzili oględziny i gromadzili materiał dowodowy, dążąc do ustalenia i zatrzymania osoby lub osób odpowiedzialnych za te czyny. Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu balistyki. Kluczową kwestią było ustalenie, z jakiego rodzaju broni strzelano. Kiedy po raz pierwszy zauważyłem ślady uszkodzeń wskazujące, że to wynik użycia jakiejś broni, pomyśleliśmy wszyscy, że to musi być przypadek. Kiedy sytuacja się powtórzyła, stało się jasne, że to było działanie celowe. Mówił z kolei Norbert Raus, dyrektor przedszkola. Nie wiem, co o tym myśleć. Ktoś, kto użył broni w miejscu publicznym, tak naprawdę pozostaje bezkarny, zaznacza jedna z mieszkanek Osielska.

0: Ponownie witajcie w Rock FM. Andrzej Kamiński przed mikrofonem, a przed wami kolejna godzina pełna rockowych klasyków, które na pewno zrobią wam dzień. Ruszamy! Tę część naszego spotkania rozpoczniemy utworem Back on the Chain Gang Pretendersów. Jeśli tylko możecie, dajcie głośniej.
1: Rock FM.

Słuchajcie, mam coś, co może was zaskoczyć. Wyobraźcie sobie, że naukowcy opracowali technologię, która pozwala na drukowanie jedzenia w trójwymiarze. Tak, dobrze słyszycie. Dzięki specjalnym drukarkom możecie teraz stworzyć swoje ulubione potrawy, używając różnych składników i to wszystko w zaciszu własnej kuchni. To jak mieć szefa kuchni na wyciągnięcie ręki. Drukowanie w trójwymiarze zmienia zasady gry w kulinarnym świecie, dając nowe możliwości kreatywnego gotowania. Może w przyszłości każdy z was będzie miał taką drukarkę w domu, świat technologii nie przestaje mnie zadziwiać. A wy, co o tym myślicie? Czy to przyszłość kulinariów?

przed momentem Mamona Republiki. Pozostajemy przy numerach, które kochają fani klasycznego rocka. Gimme All Your Lovin' od ZZ Top to prawdziwa petarda, która rozkręca duszę i sprawia, że nogi same zaczynają tańczyć. Wydany w 1983 roku kawałek wprowadził świeży powiew do rocka dzięki elektryzującej mieszance bluesa i syntezatorów. ZZ Top utorowali drogę zespołom takim jak Van Halen, którzy poszli w ich ślady z własnym brzmieniem opartym na syntezatorach. Nieodparty groove w połączeniu z niesamowitymi gitarowymi partiami Billy'ego Gibbonsa sprawia, że nie sposób nie podkręcić głośności. Rock FM.

0: W Rock FM wiem, że uwielbiacie prędkość i adrenalinę, więc mam coś, co was rozgrzeje. Czy wiecie, że Bugatti Veyron, jeden z najszybszych samochodów na świecie, potrzebuje aż 10 chłodnic? Tak, dobrze słyszeliście. 10 chłodnic, żeby utrzymać tę bestię w odpowiedniej temperaturze. Ten potwór z silnikiem o mocy ponad 1000 koni mechanicznych nie tylko bije rekordy prędkości, ale też wymaga skomplikowanego systemu chłodzenia, żeby nie zamienić się w płonący pocisk. To jak mieć małą elektrownię pod maską. Pamiętajcie, że prędkość to nie tylko gaz do dechy, ale i sztuka opanowania technologii. Czasami trzeba chłodzić emocje, żeby osiągnąć szczyt.
1: Rock FM.

0: Obicie komornika w Bydgoszczy. Prokuratura oskarża mężczyznę o dokonanie brutalnej napaści. Jak ustalił Ekspres Bydgoski, sprawa pobicia komornika w bloku na bydgoskim Górzyskowie trafiła już na wokandę Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Jedną z kluczowych decyzji w tym postępowaniu było uchylenie tymczasowego aresztowania oskarżonemu. To na razie ustalenia nieoficjalne. Mężczyźnie grozi 2-letnie więzienie. Jego ofiara miała poważne obrażenia twarzy i głowy. Przypomnijmy, że decyzją bydgoskiego sądu na wniosek prokuratury agresor, który został zatrzymany po ataku na komornika, został aresztowany. Miało to miejsce na początku lutego. Komornik sądowy został zaatakowany w piątek 30 stycznia w godzinach porannych w bloku przy ulicy Kossaka na bydgoskim Szwederowie. Został wpuszczony na teren posesji, a następnie na klatkę schodową i to tam doszło do pobicia. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej komornika sądowego. Mówił sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Zaatakowany nie zdążył nawet rozpocząć swoich czynności. Usłyszał kogoś dźwigającego po schodach w jego kierunku. Wtedy to się zaczęło. To był wybuch agresji, mówi informator. Chodziło o zapłatę zasądzonej grzywny w wysokości 200 zł. Atakujący to 35-letni mężczyzna. Pobity 47-letni urzędnik trafił na szpitalny oddział ratunkowy do szpitala w Bydgoszczy. Konieczne było chirurgiczne szycie kilku ran twarzy.
1: W niedzielę, 3 maja, o godzinie 16:35 dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące torby podróżnej pozostawionej przez nieznanego mężczyznę w holu głównym dworca PKP Bydgoszcz Główna. Jak poinformował dyżurny stanowiska kierowania KMPSP w Bydgoszczy, ze zgłoszenia wynikało, że z pozostawionej na dworcu torby miały wystawać kable. Na miejsce skierowano 2 zastępy Straży Pożarnej. Działania prowadziła także policja. Nadkomisarz Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przekazała, że po otrzymaniu zgłoszenia zarządca budynku podjął decyzję o ewakuacji. Pasażerowie przemieścili się na pobliskie przystanki autobusowe. Do działań przystąpili skierowani na miejsce policjanci i inne służby. O godzinie 18:36 policjanci odnaleźli w okolicy dworca właściciela torby. Okazał się nim nietrzeźwy obywatel Białorusi. Mężczyzna został przewieziony do komisariatu. O godzinie 18:40 czynności na dworcu zakończono. W torbie znaleziono jedynie rzeczy osobiste, informuje nadkomisarz Lidia Kowalska.
0: Enea Abramczyk, Astoria Bydgoszcz po raz drugi lepsza w półfinale pierwszej ligi od Full Impexu Starogard Gdański, choć tym razem było trudniej. W meczu numer 2 ponownie pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Goście wyciągnęli wnioski z porażki, lepiej bronili, mieli przewagę pod tablicami i do przerwy prowadzili momentami nawet 11 punktami. Asta do przerwy z trudem przekroczyła 40% z gry i zaliczyła aż 9 strat. Po przerwie też powtórka z soboty. W szatni trener Grzegorz Skiba musiał sporo czasu poświęcić defensywie, bo jego drużyna z dużą mobilizacją zaczęła drugą połowę. Goście dopiero w połowie trzeciej kwarty pierwszy raz trafili do kosza. Po drugiej stronie parkietu kolejne punkty zdobywał Martys Kimbrough i Asta odskoczyła na 40-33. Tym razem jednak nie udało się oderwać tak łatwo od rywala. Full Impex pozbierał się dzięki rewelacyjnej zmianie rezerwowego Arkadiusza Adamczyka, który w trzeciej kwarcie zdobył aż 11 punktów i jeszcze w tej części goście odzyskali prowadzenie. Na początku ostatniej kwarty znowu trafił Kimbrough, który jako jedyny bez trudu radził sobie z defensywą Full Impexu. Po kolejnych 2 trafieniach Amerykanina w 38 minucie przewaga Asty pierwszy raz przekroczyła 10 punktów i to był kluczowy moment spotkania. Kolejny mecz w Starogardzie Gdańskim w sobotę 9 maja. Jeśli gospodarze wygrają, to mecz numer 4 10 maja także w ich hali.
2: Rock FM.

0: Cześć Bydgoszcz, raz jeszcze witajcie w Rock FM. Tu Andrzej Kamiński za konsoletą i z kolejną dawką świetnej muzyki, która nie pozwoli wam się nudzić. Będzie głośno, będzie energetycznie, czyli tak jak lubicie. I dodam jeszcze, że tę część naszego spotkania zacznie Unchain My Heart Joe Cockera. Jedziemy.
1: Rock FM.

Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków brzmi dziś jak klasyka tak oczywista, że łatwo zapomnieć, jak ryzykownym pomysłem była na początku. Kiedy Walt Disney postawił na pełnometrażowy film animowany, wielu ludzi uważało to za zbyt kosztowne i zbyt długie, by widz chciał wytrzymać całość w takiej formie. A jednak w 1937 roku powstał pierwszy pełnometrażowy animowany film, który naprawdę przestawił kino na nowe tory. Najciekawsze jest to, że sukces nie polegał tylko na technice. Owszem, animacja zrobiła wielkie wrażenie, ale ważniejsze było to, że nagle kreska udźwignęła pełną opowieść, emocje i wielki ekran bez potrzeby udawania krótszej formy. To właśnie lubię w historii kina najbardziej. Moment, kiedy coś, co miało być ryzykowną fanaberią, nagle staje się nowym standardem dla całej branży.

krakowski splin formacji Manam. To przed momentem, zostańcie z nami, zwłaszcza, że teraz mam dla was coś szczególnego. Wild World Cata Stevensa to klasyczny kawałek, który otula was swoim ciepłem. Ta piosenka, napisana w czasie, gdy Stevens szukał spokoju i szczęścia pośród życiowego chaosu, oddaje istotę podróży w nieznane. Chociaż niektórzy spekulowali, że to wiadomość do Patty Darbanville, Stevens wyjaśnił, że chodziło bardziej o jego własną życiową podróż. Najważniejsze to pozostać wiernym samemu sobie. Rock FM.

Canberra nie jest miastem, które rozlało się przypadkiem i dopiero później próbowało zrozumieć samo siebie. Jej plan powstał w wyniku międzynarodowego konkursu, a zwyciężył w nim Walter Burley Griffin. I właśnie to jest w tej historii najciekawsze. Stolica Australii została pomyślana jako miasto z góry uporządkowane, osie widokowe, geometryczne układy i relacja z krajobrazem miały tu znaczenie od samego początku. Nie chodziło tylko o postawienie gmachów administracyjnych, ale o stworzenie miejsca, które będzie działało jako symbol państwa, a jednocześnie będzie miało własny porządek przestrzeni. To bardzo piękna urbanistyczna ciekawostka, bo pokazuje, że czasem miasto rodzi się nie z chaosu, tylko z wyjątkowo spokojnego rysunku, który dopiero z czasem zaczyna wypełniać się codziennym życiem. Rock

0: Od czwartku do niedzieli ponad 1000 policjantów ruchu drogowego czuwało nad bezpieczeństwem podróżujących na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Od czwartku do niedzieli na drogach w kujawsko-pomorskim doszło do 14 wypadków drogowych, w których rannych zostało 19 osób, a jedna osoba zginęła. Policjanci zatrzymali 56 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę pojazdów, będąc pod wpływem alkoholu. Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek, około godziny 3 w nocy w miejscowości Nadróż, w gminie Rogowo. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem BMW, jadąc w kierunku Lipna, potrącił pieszego, który po wyjściu z samochodu stojącego na poboczu próbował przebiec na drugą stronę jezdni. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń 17-letni mieszkaniec Lipna zginął na miejscu. Kierujący pojazdem był trzeźwy. W sprawie prowadzone jest postępowanie. Funkcjonariusze korzystali nie tylko z oznakowanych radiowozów, ale także z pojazdów nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. W ramach swoich działań zwracali szczególną uwagę na m.in. kierujących będących pod wpływem alkoholu, wykroczenia szczególnie niebezpieczne, takie jak przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych, rowerzystów. Oprócz tego funkcjonariusze kontrolowali stan techniczny pojazdów, sprawdzali, czy wszyscy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. Zwracali uwagę również na prawidłowe poruszanie się pieszych i używanie przez nich odblasków po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. Zadaniem policjantów było także zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu na drogach dojazdowych do miast oraz na głównych ciągach komunikacyjnych przebiegających przez nasze województwo.
1: Poloniści pewnie zwyciężyli w Ostrowie i umocnili się w fotelu lidera Metalka z drugiej Ekstraligi. Po pierwszej serii Abramczyk Polonia prowadziła 13-11, choć szybko musiała odrabiać straty po podwójnej porażce juniorów. W trzecim wyścigu para Wiktor Przyjemski i Krzysztof Buczkowski nie dała szans Holderowi, a chwilę później Łoktajew z Maksymilianem Pawełczakiem wygrali 4-2. Po kolejnych trzech biegach bydgoszczanie dołożyli do swojej przewagi 2 punkty. Najpierw remisy dla Ostrowian ratowali po pewnych zwycięstwach Frederik Jakobsen i Gleb Czugunow, ale potem Buczek i Kacper Andrzejewski pokonali 4-2 Wofindena i Jakuba Krawczyka. Trzecia seria to popis polonistów, którzy dwukrotnie zwyciężyli podwójnie i raz zremisowali. Gospodarzom nie pomogła nawet rezerwa taktyczna, bowiem bezbłędny dotychczas Jakobsen przyjechał za Szymonem Woźniakiem oraz Przyjemskim. Po 10 biegach było już zatem 36-24 dla ekipy Dariusza Śledzia. Przed wyścigami nominowanymi Abramczyk Polonia mogła być pewna zwycięstwa, ale Huckenbeck miał defekt, jadąc na trzecim miejscu. Goście prowadzili 43-35. Wygraną poloniści przypieczętowali w 14 biegu, kiedy Woźniak z Przyjemskim na ostatnim łuku wyprzedzili Pawła Sitka. Ostatecznie bydgoszczanie zwyciężyli 51-39 i wciąż są niepokonani w rozgrywkach Metalka z drugiej Ekstraligi.
0: Krzysztof Zalewski, Zalia czy Kali to część z gwiazd, które wystąpią podczas Bydgoszcz City Life Festival. Impreza odbędzie się od 5 do 7 czerwca. Łącznie przez 3 dni na scenie pojawi się 15 artystów. Pierwsze informacje o nowej imprezie muzycznej pojawiły się w mediach społecznościowych w połowie marca. Stopniowo odsłaniane są kolejne gwiazdy, które wystąpią na imprezie w czerwcu. Dość czekania na festiwal muzyczny z prawdziwego zdarzenia. Czas przejąć miasto i cały region. Boisko Bydgoskiego Centrum Sportu zamieni się w strefę absolutnej rozrywki i imprezy, na której nie możecie zabraknąć. Nieważne, czy jeszcze zarywasz nocki nad książkami, czy już ogarniasz dorosłość. Łączy nas jedno. Głód najlepszej muzyki na dużej scenie. Wyciągnijcie rycerski hart ducha, bo ruszamy z pierwszą edycją festiwalu, zapowiedzieli organizatorzy Bydgoszcz City Life Festival. Na 3-dniowej imprezie zaprezentuje się 15 artystów. Każdego dnia zaplanowano 5 koncertów. Zapowiadano, że będzie to miks gatunków, który rozbuja każdego. Do tej pory ogłoszono 10 artystów. W piątek szykuje się uczta dla fanów rapu.

Andrzej Kamiński, dzień dobry, kolejna godzina przed nami. Mam nadzieję, że dobre humory nadal wam towarzyszą. I to mimo poniedziałku. Dobra, bo się zaraz rozgadam. I tyle będzie z muzyki. Przed nami Know By Now Roberta Palmera.

Guma recepturka i szerzej sama idea elastycznej gumy użytkowej wydają się dziś czymś tak zwyczajnym, że prawie nikt nie zatrzymuje się przy ich historii. A przecież to właśnie wulkanizacja kauczuku sprawiła, że materiał przestał być kapryśny i zaczął naprawdę nadawać się do codziennego użycia. Wcześniej naturalny kauczuk bywał zbyt lepki w cieple i zbyt kruchy w chłodzie. Dopiero proces opracowany przez Charlesa Goodyeara zmienił go w materiał bardziej trwały, sprężysty i przewidywalny. I właśnie to jest w tej historii najlepsze. Nagle coś, co było bardziej ciekawostką niż pewnym tworzywem, zaczęło wchodzić do butów, uszczelek, pasów, opon i całej masy zwykłych przedmiotów. Historia wynalazków bardzo lubi takie momenty. Nie zawsze rewolucja wygląda jak wielka maszyna, czasem ma postać materiału, który wreszcie przestaje się obrażać na pogodę i zaczyna współpracować z człowiekiem. Rock.

ten wasz świat oddziału zamkniętego i cieszę się, że jesteście z nami, bo w Rock FM nie robimy sobie przerwy na kawę. Przed nami kolejna wyjątkowa propozycja muzyczna. Personal Jesus od Depeche Mode to kawałek, który wbija się prosto w duszę dzięki swoim pulsującym rytmom i elektryzującym brzmieniom. Ten utwór o oddaniu i tęsknocie to klasyka na rockowej scenie. Jak powiedział niegdyś Martin Gore, kiedy jesteś Johnnym Cashem, nie pytasz o pozwolenie, po prostu tworzysz magię i w sumie nie można temu kawałkowi odmówić muzycznej magii. Rock FM.

Właśnie zagraliśmy Sorry Seems To Be Eltona Johna oraz Blue. Zbliża się 15, a to znaczy, że na dziś koniec. Ja się odmeldowuję. Dzięki, że byliście ze mną. Andrzej Kamiński, udanego popołudnia, a i byłbym zapomniał. Ode mnie na sam koniec Empty Rooms Gary'ego Moore'a. Takie muzyczne pożegnanie, ale będzie ono aktualne tylko do jutra.

0: Już 21 maja w Bydgoszczy. Konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
1: W piątek 1 maja w bydgoskim Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze odbył się pierwszy dzień patriotycznej majówki. Były pokazy sprzętu i inscenizacje. Na odwiedzających czekały prezentacje pojazdów wojskowych, pokazy ich uruchamiania, a także inscenizacje historyczne przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Nie zabrakło też wojskowej grochówki, która od lat stanowi nieodłączny element takich wydarzeń. W wydarzeniu udział brały m.in. GRH, Garnizon Bydgoski, GRH Wojnowo, Towarzystwo Historyczne Kcynia oraz Garnizon Kujawski, który zaprezentuje ciężarówki wojskowe. Wśród pokazanych pojazdów były m.in. Star Wóz 3. Odbyły się także inscenizacje z udziałem pojazdu Scout Car i rekonstruktorów odtwarzających działania pierwszej Armii Wojska Polskiego. Na Osowej Górze można zobaczyć jeden z najrzadszych pojazdów inżynieryjnych, jakie trafiły do Wojska Polskiego – SUM Kalina, czyli samobieżny ustawiacz min zbudowany na podwoziu ciągnika artyleryjskiego MTS.
2: W czwartek 30 kwietnia po godzinie 18 służby ratunkowe dostały wezwanie do wypadku, do którego doszło na trasie S5 w rejonie węzła Maksymilianowo. Poszkodowany został kierowca, który zatrzymał się na poboczu i wysiadł z pojazdu. Na czas prowadzenia akcji ratunkowej trasa w kierunku Gdańska była zablokowana. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejsce wysłano helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, trzy zastępy straży pożarnej oraz policję. Po wypadku trasa S5 w kierunku Gdańska została zablokowana. Obecnie ruch odbywa się już bez utrudnień. Jak mówi Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, do zdarzenia doszło w momencie, gdy kierujący Volkswagenem Golfem zatrzymał się na poboczu z powodu awarii. Gdy wysiadał, został potrącony przez nadjeżdżający samochód marki Volvo. Jak się okazało, 34-letni mężczyzna dosłownie chwilę wcześniej odebrał swój samochód z warsztatu. W drodze do domu z maski auta zaczęły wydobywać się kłęby dymu, które ograniczyły widoczność kierowcy. 34-latek zaczął się dusić, dlatego zaparkował pojazd na poboczu, a następnie w pośpiechu opuścił samochód. To właśnie wtedy doszło do potrącenia przez nadjeżdżające Volvo, którego kierowca Kitty z powodu ograniczonej widoczności nie zauważył wysiadającego z samochodu mężczyzny. Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia.
1: Ostrzelane przedszkole w Osielsku pod Bydgoszczą. Sprawca pozostanie bezkarny, postępowanie umorzone. Sprawa została zakończona, a postępowanie umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, informuje policja. To, co wydarzyło się ponad 5 miesięcy temu, wciąż budzi w mieszkańcach Osielska obawę. Dyrekcja placówki informowała, że sprawa została zgłoszona odpowiednim służbom, w tym policji. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia otrzymali dwa zgłoszenia od dyrekcji przedszkola z Osielska dotyczące ujawnionych uszkodzeń szyb oraz elewacji budynku placówki. Do zdarzeń doszło w czasie, gdy placówka nie pracowała, potwierdziła Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jak dodaje, w tej sprawie prowadzone było postępowanie dotyczące uszkodzenia mienia. Policjanci przyjęli zawiadomienia w tej sprawie, przeprowadzili oględziny i gromadzili materiał dowodowy, dążąc do ustalenia i zatrzymania osoby lub osób odpowiedzialnych za te czyny. Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu balistyki. Kluczową kwestią było ustalenie, z jakiego rodzaju broni strzelano. Kiedy po raz pierwszy zauważyłem ślady uszkodzeń wskazujące, że to wynik użycia jakiejś broni, pomyśleliśmy wszyscy, że to musi być przypadek. Kiedy sytuacja się powtórzyła, stało się jasne, że to było działanie celowe. Mówił z kolei Norbert Raus, dyrektor przedszkola. Nie wiem, co o tym myśleć. Ktoś, kto użył broni w miejscu publicznym, tak naprawdę pozostaje bezkarny, zaznacza jedna z mieszkanek Osielska. Rock FM.

Pora, żeby przyspieszyć tempo. Witajcie w Rock FM. Z tej strony Maja Popowska, spędzę z Wami najbliższe 4 godziny, a przed nami jak zawsze kawał dobrej muzyki i solidna porcja ciekawostek. Zaczynamy. Na dobry początek Here Comes the Sun, Beatlesów. Zaczynamy. Rock.

Już wygląda jak stworzenie, które od początku dostało od natury bardzo prosty komunikat. Nie będziesz najszybszy, więc musisz być trudny do ugryzienia. Najciekawsze jest jednak to, że jego kolce nie są sztywnym pancerzem przyklejonym na stałe, tylko zmodyfikowanymi włosami połączonymi z mięśniami skóry. Dzięki temu jeż może je nastroszyć i zwinąć się w kulę tak skutecznie, że dla wielu drapieżników nagle przestaje wyglądać jak wygodny posiłek, a zaczyna jak wyjątkowo niewdzięczny problem. To świetna przyrodnicza ciekawostka, bo pokazuje, że obrona nie zawsze polega na ataku. Czasem polega na tym, żeby w odpowiednim momencie zamienić całe ciało w komunikat brzmiący mniej więcej tak. Naprawdę nie warto próbować

Właśnie zagraliśmy Trouble zespołu Coldplay. Mam nadzieję, że macie energię na więcej, bo my na pewno. Czas na kolejną rockową legendę. Dokładnie mam tutaj na myśli Why Does It Always Rain On Me formacji Travis. Ten utwór to jeden z największych hitów w karierze grupy. Pojawił się na albumie The Man Who z 1999 roku i szybko stał się kultowy. Singiel dotarł do pierwszej dziesiątki brytyjskiej listy przebojów, a w rockowym zestawieniu Official Charts był numerem jeden. Za produkcję odpowiadał Mike Hedges, znany ze współpracy z wieloma ważnymi brytyjskimi artystami. Rock.

Schody z Rockiego w Filadelfii to jeden z tych momentów, kiedy kino bierze prostą czynność i robi z niej symbol większy niż sam film. Sam bohater nie robi tam nic nadzwyczaj skomplikowanego. Po prostu biegnie, wchodzi coraz wyżej i w końcu staje na górze z uniesionymi rękami. A jednak właśnie ta scena została w popkulturze na stałe. Najciekawsze jest to, że działa ona tak mocno, nie przez efekty specjalne, tylko przez bardzo prosty sens. Wysiłek, upór, rytm i moment, w którym człowiek na chwilę czuje, że naprawdę doszedł dalej niż sam się po sobie spodziewał. Kino uwielbia takie obrazy. Nie potrzebuje wielkiej eksplozji, żeby stworzyć legendę. Czasem wystarczy para schodów, dobra muzyka i bohater, który przez chwilę wygląda tak, jakby właśnie wygrał coś więcej niż tylko trening. Rock FM.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie.

0: Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
1: Ubicie komornika w Bydgoszczy. Prokuratura oskarża mężczyznę o dokonanie brutalnej napaści. Jak ustalił Ekspres Bydgoski, sprawa pobicia komornika w bloku na bydgoskim Górzyskowie trafiła już na wokandę Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Jedną z kluczowych decyzji w tym postępowaniu było uchylenie tymczasowego aresztowania oskarżonemu. To na razie ustalenia nieoficjalne. Mężczyźnie grozi długoletnie więzienie. Jego ofiara miała poważne obrażenia twarzy i głowy. Przypomnijmy, że decyzją bydgoskiego sądu na wniosek prokuratury agresor, który został zatrzymany po ataku na komornika, został aresztowany. Miało to miejsce na początku lutego. Komornik sądowy został zaatakowany w piątek 30 stycznia w godzinach porannych w bloku przy ulicy Kosaka na bydgoskim Szwederowie. Został wpuszczony na teren posesji, a następnie na klatkę schodową i to tam doszło do pobicia. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej komornika sądowego. Mówił sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Zaatakowany nie zdążył nawet rozpocząć swoich czynności. Usłyszał kogoś dźwigającego po schodach w jego kierunku. Wtedy to się zaczęło. To był wybuch agresji, mówi informator. Chodziło o zapłatę zasądzonej grzywny w wysokości 200 zł. Atakujący to 35-letni mężczyzna. Pobity 47-letni urzędnik trafił na szpitalny oddział ratunkowy do szpitala w Bydgoszczy. Konieczne było chirurgiczne szycie kilku ran twarzy.
2: W niedzielę, 3 maja, o godzinie 16.35 dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące torby podróżnej pozostawionej przez nieznanego mężczyznę w holu głównym dworca PKP Bydgoszcz Główna. Jak poinformował dyżurny stanowiska kierowania KMPSP w Bydgoszczy, ze zgłoszenia wynikało, że z pozostawionej na dworcu torby miały wystawać kable. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej. Działania prowadziła także policja. Nadkomisarz Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przekazała, że po otrzymaniu zgłoszenia zarządca budynku podjął decyzję o ewakuacji. Pasażerowie przemieścili się na pobliskie przystanki autobusowe. Do działań przystąpili skierowani na miejsce policjanci i inne służby. O godzinie 18.36 policjanci odnaleźli w okolicy dworca właściciela torby. Okazał się nim nietrzeźwy obywatel Białorusi. Mężczyzna został przewieziony do komisariatu. O godzinie 18.40 czynności na dworcu zakończono. W torbie znaleziono jedynie rzeczy osobiste, informuje nadkomisarz Lidia Kowalska.
1: Drogowcy ogłosili przetarg dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Fosza i Karmelickiej w Bydgoszczy. Równolegle Opera Nowa poinformowała, że startuje konkurs na dzierżawę parkingu podziemnego. Inwestycje są ze sobą ściśle powiązane. Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji będzie miał około 4 miesięcy od podpisania umowy. Wnioski w sprawie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu kierowane były przez Operę Nowa. O utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych apelowały wcześniej Stowarzyszenia Mieszkańców, przekazuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zadanie obejmuje także wykonanie chodnika wzdłuż Fosza od Karmelickiej do wejścia do Opery Nowa, a także połączenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż bulwaru z wyremontowaną w zeszłym roku ulicą Karmelicką. Realizacja inwestycji jest ściśle związana z budową czwartego kręgu i dostosowana do harmonogramu wykonawcy prac. Opera Nowa właśnie ogłosiła konkurs na oddanie w dzierżawę nowego parkingu. Łącznie będzie tam 211 stanowisk, w tym 2 do ładowania samochodów elektrycznych i 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Data jego oddania do użytku jest coraz bliższa. Przewidziane jest to w trzecim kwartale tego roku, choć w ogłoszeniu zaznaczono, że termin może ulec przedłużeniu, lecz nie większym niż 6 miesięcy. Ostateczne warunki umowy dzierżawy będą ustalone w 3-etapowej procedurze konkursowej. Wyboru dzierżawy dokona dyrektor Opery Nowa. Chętne firmy mogą zgłosić chęć udziału w konkursie do 15 maja.

0: Słuchacie Rock FM na 99,5 w całej Bydgoszczy i okolicach. Jeżeli ktoś z Was czuje się już nieco znudzony, to spokojnie, mam dla Was coś mocniejszego. Witajcie, tu Maja Popowska. Gramy dalej, teraz padło na I'm on Fire, Bruce'a Springsteena.
1: Rock.

Międzynarodowa linia zmiany daty to jedna z tych geograficznych rzeczy, które brzmią jak szkolna teoria, dopóki człowiek naprawdę nie zrozumie, co z niej wynika. Najciekawsze jest to, że kiedy ją przekraczacie, nie zmienia się krajobraz, nie robi się nagle bardziej futurystycznie i nikt nie stawia przy niej wielkiej świetlnej bramy z napisem jutro. A jednak właśnie tam kalendarz wykonuje bardzo konkretne salto. Po jednej stronie może być jeszcze jeden dzień, a po drugiej już następny. To świetna ciekawostka geograficzna, bo pokazuje, że czas na Ziemi nie jest wyłącznie czymś, co płynie naturalnie i jednakowo. Jest też umową, porządkiem i sprytnym sposobem na to, żeby planeta dała się jakoś wspólnie ogarnąć. Człowiek stoi prawie w tym samym miejscu, a mapa mówi mu spokojnie: witaj, właśnie zrobiłeś krok do innej daty.

Właśnie zagraliśmy Summer Sun zespołu Texas. To był mocny akcent, ale nie martwcie się, mamy jeszcze wiele do zaoferowania. Zostańcie z nami, bo gramy największe klasyki rocka. That Was Yesterday grupy Foreigner to poruszająca refleksja nad konsekwencjami miłości. Utwór stworzony przez Micka Jonesa zagłębia się w emocjonalne zawirowania po zakończeniu związku, uchwycając istotę nadziei w obliczu złamanego serca. Jones ujawnia, że ich muzyka często bada głębie osobistych relacji, zamiast przekazywać bezpośrednie przesłania. Ten konkretny utwór z albumu Agent Provocateur jest świadectwem surowych emocji, które pojawiają się przy wspominaniu dawnych związków. Narracja piosenki trafia do każdego, kto zmagał się z cieniami utraconej miłości. Rock.

Są w historii medycyny takie momenty, kiedy człowiek nagle dostaje zupełnie nowy rodzaj wzroku. Dokładnie tak było z promieniami X odkrytymi przez Wilhelma Röntgena. Najbardziej niezwykłe jest to, że wszystko zaczęło się od obserwacji bardzo niepokojącego efektu w laboratorium. Coś niewidzialnego przechodziło przez materię i zostawiało ślad tam, gdzie nikt wcześniej nie spodziewał się żadnego obrazu. A potem przyszło jedno z najbardziej przełomowych zdań w dziejach nauki praktycznej. Można zobaczyć kość bez otwierania ciała. To musiało działać jak czysta magia. Nagle złamanie przestaje być wyłącznie bólem i domysłem. Staje się obrazem. Lekarz nie musi już zgadywać tak dużo jak dawniej. Może naprawdę zajrzeć do środka. I właśnie to jest w tej historii najpiękniejsze. Wielka rewolucja nie przyszła tu z hałasem, tylko z nowym sposobem patrzenia. Człowiek nadal stoi przed drugim człowiekiem, ale od tej chwili widzi znacznie więcej niż pozwala zwykłe oko. Rok.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Już 21 maja w Bydgoszczy konferencja Perspektywy Jutra 4. AI w biznesie. Technologia, która zarabia. Na scenie liderzy opinii. Aleksandra Przegalińska, Artur Jabłoński, Szymon Kita, Maciej Chrzanowski i Tomasz Graszewicz. Żadnej teorii. Same praktyczne rozwiązania dla Twojej firmy. Miejsce. Hotel Słoneczny Młyn. W programie. Merytoryka, lunch i rozmowy o biznesie. Wejdź na perspektywyjutra.pl i zarezerwuj swoje miejsce. Organizator. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Reklama.
2: Od czwartku do niedzieli ponad 1000 policjantów ruchu drogowego czuwało nad bezpieczeństwem podróżujących na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Od czwartku do niedzieli na drogach w kujawsko-pomorskim doszło do 14 wypadków drogowych, w których rannych zostało 19 osób, a jedna osoba zginęła. Policjanci zatrzymali 56 kierujących, którzy zdecydowali się

0: wsiąść za kierownicę pojazdów, będąc pod wpływem alkoholu. Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek, około godziny 3 w nocy w miejscowości Nadróż w gminie Rogowo. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem BMW, jadąc w kierunku Lipna, potrącił pieszego, który po wyjściu z samochodu stojącego na poboczu próbował przebiec na drugą stronę jezdni. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń 17-letni mieszkaniec Lipna zginął na miejscu. Kierujący pojazdem był trzeźwy. W sprawie prowadzone jest postępowanie. Funkcjonariusze korzystali nie tylko z oznakowanych radiowozów, ale także z pojazdów nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. W ramach swoich działań zwracali szczególną uwagę na m.in. kierujących będących pod wpływem alkoholu, wykroczenia szczególnie niebezpieczne, takie jak przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych, rowerzystów. Oprócz tego funkcjonariusze kontrolowali stan techniczny pojazdów, sprawdzali, czy wszyscy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. Zwracali uwagę również na prawidłowe poruszanie się pieszych i używanie przez nich odblasków po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. Zadaniem policjantów było także zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu na drogach dojazdowych do miast oraz na głównych ciągach komunikacyjnych przebiegających przez nasze województwo.
1: Poloniści pewnie zwyciężyli w Ostrowie i umocnili się w fotelu lidera Metalka z drugiej Ekstraligi. Po pierwszej serii Abramczyk Polonia prowadziła 13-11, choć szybko musiała odrabiać straty po podwójnej porażce juniorów. W trzecim wyścigu para Wiktor Przyjemski i Krzysztof Buczkowski nie dała szans Holderowi, a chwilę później Łoktajew z Maksymilianem Pawełczakiem wygrali 4-2. Po kolejnych trzech biegach bydgoszczanie dołożyli do swojej przewagi 2 punkty. Najpierw remisy dla Ostrowian ratowali po pewnych zwycięstwach Frederik Jakobsen i Gleb Czugunow, ale potem Buczek i Kacper Andrzejewski pokonali 4-2 Wofindena i Jakuba Krawczyka. Trzecia seria to popis polonistów, którzy dwukrotnie zwyciężyli podwójnie i raz zremisowali. Gospodarzom nie pomogła nawet rezerwa taktyczna, bowiem bezbłędny dotychczas Jakobsen przyjechał za Szymonem Woźniakiem oraz Przyjemskim. Po 10 biegach było już zatem 36-24 dla ekipy Dariusza Śledzia. Przed wyścigami nominowanymi Abramczyk Polonia mogła być pewna zwycięstwa, ale Huckenbeck miał defekt jadąc na trzecim miejscu. Goście prowadzili 43-35. Wygraną poloniści przypieczętowali w 14 biegu, kiedy Woźniak z Przyjemskim na ostatnim łuku wyprzedzili Pawła Sitka. Ostatecznie bydgoszczanie zwyciężyli 51-39 i wciąż są niepokonani w rozgrywkach Metalka z drugiej Ekstraligi.
0: Krzysztof Zalewski, Zalia czy Kali to część z gwiazd, które wystąpią podczas Bydgoszcz City Life Festival. Impreza odbędzie się od 5 do 7 czerwca. Łącznie przez 3 dni na scenie pojawi się 15 artystów. Pierwsze informacje o nowej imprezie muzycznej pojawiły się w mediach społecznościowych w połowie marca. Stopniowo odsłaniane są kolejne gwiazdy, które wystąpią na imprezie w czerwcu. Dość czekania na festiwal muzyczny z prawdziwego zdarzenia. Czas przejąć miasto i cały region. Boisko B Bydgoskiego Centrum Sportu zamieni się w strefę absolutnej rozrywki i imprezy, na której nie możecie zabraknąć. Nieważne, czy jeszcze zarywasz nocki nad książkami, czy już ogarniasz dorosłość. Łączy nas jedno. Głód najlepszej muzyki na dużej scenie. Wyciągnijcie rycerski hart ducha, bo ruszamy z pierwszą edycją festiwalu, zapowiedzieli organizatorzy Bydgoszcz City Life Festival. Na 3-dniowej imprezie zaprezentuje się 15 artystów. Każdego dnia zaplanowano 5 koncertów. Zapowiadano, że będzie to miks gatunków, który rozbuja każdego. Do tej pory ogłoszono 10 artystów. W piątek szykuje się uczta dla fanów rapu.

0: Cześć od Rock FM. Zaczynamy kolejną godzinę tego popołudnia pełną energii i mocnych brzmień. Maja Popowska z tej strony, czas na to, co w muzyce rockowej najlepsze. Na otwarcie tej godziny kompozycja On The Beach, za którą odpowiada Chris Ridia.
1: Rock

0: architekturze są projekty, które nie próbują niczego udawać. Nie chcą wyglądać skromniej, cieplej ani bardziej tradycyjnie niż są w rzeczywistości. Świetnym przykładem jest Centre Pompidou w Paryżu, gdzie instalacje, rury, konstrukcje i techniczne wnętrzności budynku wyciągnięto na zewnątrz. To był pomysł tak odważny, że dla wielu ludzi musiał brzmieć niemal jak prowokacja. Przecież to, co zwykle ukrywa się w ścianach, nagle stało się częścią elewacji. Najciekawsze jest jednak to, że nie chodziło wyłącznie o efekt szoku. Dzięki temu środek budynku można było zostawić bardziej otwarty i elastyczny. Czyli architektura zrobiła coś bardzo sprytnego. Wzięła technikę, która zwykle siedzi cicho za kulisami i uczyniła z niej pełnoprawny język formy. To jedna z tych historii, które pokazują, że budynek może nie tylko stać. Może też bardzo wyraźnie mówić, jak działa. A kiedy robi to bez wstydu i bez pudru, nagle staje się czymś więcej niż tylko miejscem. Staje się manifestem.
1: Rock FM.

dobry rok. Tylko z Rock FM Bydgoszcz.

Za nami Runaway Train od Soul Asylum. Rokowa podróż trwa, nie tracimy ani sekundy i już serwujemy Wam kolejny rokowy smakołyk. Dreamer Ozziego Osborna to wzruszająca ballada, która maluje obraz pełnego nadziei świata. W tej refleksyjnej piosence Ozzy wyobraża sobie lepszą przyszłość dla swoich dzieci, miejsce, gdzie króluje szczęście i bezpieczeństwo. Przejmujące słowa utworu i delikatna melodia tworzą silny kontrast do jego zwyczajowego heavy metalowego stylu, wszechstronność Ozziego jako artysty.

Klarnet to jeden z tych instrumentów, które potrafią być zaskakująco ludzkie. W jednej chwili brzmi miękko, lekko i niemal żartobliwie, a za moment potrafi wejść w rejestr tak ciemny i głęboki, że cały nastrój utworu zmienia się od pierwszej frazy. Najciekawsze jest to, że bierze się to między innymi z jego ogromnej skali. Klarnet potrafi poruszać się przez rejestry w sposób bardziej rozciągnięty niż wiele innych instrumentów dętych. A do tego korzysta z pojedynczego stroika, który daje mu szczególną elastyczność barwy. To właśnie dlatego kompozytorzy tak chętnie powierzali mu melodie, pełne czułości, niepokoju albo nagłej figlarności. Ten instrument nie mówi jednym głosem. On potrafi prowadzić całą rozmowę sam ze sobą. I właśnie za to trudno go nie lubić. W muzyce są dźwięki piękne, są dźwięki mocne, ale klarnet ma jeszcze coś innego. On bardzo łatwo brzmi jak emocja, która dopiero próbuje znaleźć własne słowa. Rock.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Enea Abramczyk, Astoria Bydgoszcz po raz drugi lepsza w półfinale pierwszej ligi od Full Impexu Starogard Gdański, choć tym razem było trudniej. W meczu numer 2 ponownie pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Goście wyciągnęli wnioski z porażki. Lepiej bronili, mieli przewagę pod tablicami i do przerwy prowadzili momentami nawet 11 punktami. Asta do przerwy z trudem przekroczyła 40% z gry i zaliczyła aż 9 strat. Po przerwie też powtórka z soboty. W szatni trener Grzegorz Skiba musiał sporo czasu poświęcić defensywie, bo jego drużyna z dużą mobilizacją zaczęła drugą połowę. Goście dopiero w połowie trzeciej kwarty pierwszy raz trafili do kosza. Po drugiej stronie parkietu kolejne punkty zdobywał Martys Kimbrough i Asta odskoczyła na 40-33. Tym razem jednak nie udało się oderwać tak łatwo od rywala. Full Impex pozbierał się dzięki rewelacyjnej zmianie rezerwowego Arkadiusza Adamczyka, który w trzeciej kwarcie zdobył aż 11 punktów i jeszcze w tej części goście odzyskali prowadzenie. Na początku ostatniej kwarty znowu trafił Kimbrough, który jako jedyny bez trudu radził sobie z defensywą Full Impexu. Po kolejnych dwóch trafieniach

0: Kanina w 38 minucie, przewaga Asty, pierwszy raz przekroczyła 10 punktów i to był kluczowy moment spotkania. Kolejny mecz w Starogardzie Gdańskim w sobotę 9 maja. Jeśli gospodarze wygrają, to mecz numer 4 10 maja także w ich hali.
1: W piątek 1 maja w bydgoskim Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze odbył się pierwszy dzień patriotycznej majówki. Były pokazy sprzętu i inscenizacje. Na odwiedzających czekały prezentacje pojazdów wojskowych, pokazy ich uruchamiania, a także inscenizacje historyczne przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Nie zabrakło też wojskowej grochówki, która od lat stanowi nieodłączny element takich wydarzeń. W wydarzeniu udział brały m.in. GRH, garnizon bydgoski, GRH Wojnowo, Towarzystwo Historyczne Kcynia oraz garnizon kujawski, który zaprezentuje ciężarówki wojskowe. Wśród pokazanych pojazdów były m.in. Star Wóz 3. Odbyły się także inscenizacje z udziałem pojazdu Scout Car i rekonstruktorów odtwarzających działania pierwszej Armii Wojska Polskiego. Na Osowej Górze można zobaczyć jeden z najrzadszych pojazdów inżynieryjnych, jakie trafiły do Wojska Polskiego, SUM Kalina, czyli samobieżny ustawiacz min zbudowany na podwoziu ciągnika artyleryjskiego MTS.
0: Prokurator podjął postępowanie z urzędu, ponieważ sprawa dotyczy dwóch osób nieletnich. Poszkodowane przez agresora miało zostać 14-letnie dziecko. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 17 w niedzielę 27 kwietnia na terenie Orlika przy ulicy Sardynkowej na bydgoskiej Osowej Górze. Ze zgłoszenia, które trafiło do policji, wynika, że miało dojść do postrzelenia. Metalowe kulki wystrzelone z pistoletu sprężynowego przez 17-latka trafiły chłopca liczącego 14 lat w klatkę piersiową i w nogi. Mówili Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jak wynika z ustaleń policji, w wyniku tego zdarzenia trafiony 14-latek nie doznał obrażeń. Gdy jednak między nastolatkami wywiązała się sprzeczka, starszy uderzył młodszego pistoletem w głowę. Doszło do powstania zranienia. Wskazany przepis stanowi, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nadzór nad postępowaniem objął z urzędu prokurator z uwagi na fakt, że opisywana sytuacja dotyczyła osób nieletnich.

0: Pora, żeby nieco przyspieszyć tempo. Witajcie w Rock FM. Z tej strony Maja Popowska, a przed nami jak zawsze kawał dobrego rocka, szczypta humoru i solidna porcja ciekawostek. No to nie zatrzymujemy się i gramy dalej. Już teraz w waszych głośnikach Message in a Bottle kultowego The Police.
1: Rock FM.

0: Sukulenty są jednym z najlepszych dowodów na to, że przyroda potrafi myśleć długofalowo. Na pierwszy rzut oka wyglądają po prostu jak rośliny o grubych, mięsistych liściach albo łodygach. Ale właśnie tam kryje się ich największy sekret – to magazyny wody. W świecie, gdzie opady są rzadkie i niepewne, sukulent nie może sobie pozwolić na naiwność. Kiedy dostaje wodę, nie traktuje jej jak chwilowej wygody. Traktuje ją jak kapitał. Zatrzymuje, przechowuje i wydaje powoli bardzo rozsądnie, jakby od początku wiedział, że następna okazja może nadejść dopiero za długi czas. Najciekawsze jest jednak to, że taka strategia zmienia całą budowę rośliny. Grubsze tkanki, specjalne warstwy chroniące przed parowaniem, spokojniejsze gospodarowanie zasobami. To już nie jest zwykłe życie w trudnym miejscu. To pełnoprawna sztuka przetrwania rozpisana na każdy liść. Natura po raz kolejny pokazuje tutaj coś niezwykle eleganckiego. Nie wygrywa ten, kto ma najwięcej. Wygrywa ten, kto potrafi mądrze zachować to, co dostanie.
1: Rock.

0: Za nami Bohemian Rhapsody formacji Queen, a my kontynuujemy naszą rockową playlistę pełną niespodzianek i mocnych brzmień. Za chwilę It's No Good od Depeche Mode. Kompozycja pochodzi z albumu Ultra, wydanego w 1997 roku. To był ważny moment dla zespołu, bo płyta powstawała po bardzo trudnym okresie związanym z odejściem Alana Wildera i problemami zdrowotnymi Dave'a Gahana. Utwór pokazał jednak, że Depeche Mode wciąż potrafią połączyć elektronikę, mroczny klimat i przebojowy styl. Singiel odniósł duży sukces w Europie, a teledysk w reżyserii Antona Corbijna dodał całości lekko ironicznego charakteru. Zespół występuje w nim jako trochę podupadła formacja grająca w małych, dziwnych lokalach. Elegancja, melancholia i dystans do samych siebie, a to wszystko w jednym utworze.
1: Rock FM.

0: Skłamałam, Edyty Bartosiewicz za nami. Ja nie będę tu kłamać, czas się pożegnać, ale pamiętajcie, że rok gra w waszych sercach i w Rok FM. Maja Popowska, dziękuję za wspólne 4 godziny. Do usłyszenia. Na koniec ode mnie Rock the Casbah zespołu The Clash.
1: Rock FM.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Obicie komornika w Bydgoszczy. Prokuratura oskarża mężczyznę o dokonanie brutalnej napaści. Jak ustalił Ekspres Bydgoski, sprawa pobicia komornika w bloku na bydgoskim Górzyskowie trafiła już na wokandę Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Jedną z kluczowych decyzji w tym postępowaniu było uchylenie tymczasowego aresztowania oskarżonemu. To na razie ustalenia nieoficjalne. Mężczyźnie grozi długoletnie więzienie. Jego ofiara miała poważne obrażenia twarzy i głowy. Przypomnijmy, że decyzją bydgoskiego sądu na wniosek prokuratury agresor, który został zatrzymany po ataku na komornika, został aresztowany. Miało to miejsce na początku lutego. Komornik sądowy został zaatakowany w piątek 30 stycznia w godzinach porannych w bloku przy ulicy Kossaka na bydgoskim Szwederowie. Został wpuszczony na teren posesji, a następnie na klatkę schodową i to tam doszło do pobicia. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej komornika sądowego. Mówił sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Zaatakowany nie zdążył nawet rozpocząć swoich czynności. Usłyszał kogoś zbiegającego po schodach w jego kierunku. Wtedy to się zaczęło. To był wybuch agresji, mówi informator. Chodziło o zapłatę zasądzonej grzywny w wysokości 200 zł. Atakujący to 35-letni mężczyzna. Pobity 47-letni urzędnik trafił na szpitalny oddział ratunkowy do szpitala w Bydgoszczy. Konieczne było chirurgiczne szycie kilku ran twarzy.
2: W niedzielę, 3 maja, o godzinie 16.35 dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące torby podróżnej pozostawionej przez nieznanego mężczyznę w holu głównym dworca PKP Bydgoszcz Główna. Jak poinformował dyżurny stanowiska,

0: kierowania KMPSP w Bydgoszczy. Ze zgłoszenia wynikało, że z pozostawionej na dworcu torby miały wystawać kable. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej. Działania prowadziła także policja. Nadkomisarz Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przekazała, że po otrzymaniu zgłoszenia zarządca budynku podjął decyzję o ewakuacji. Pasażerowie przemieścili się na pobliskie przystanki autobusowe. Do działań przystąpili skierowani na miejsce policjanci i inne służby. O godzinie 18:36 policjanci odnaleźli w okolicy dworca właściciela torby. Okazał się nim nietrzeźwy obywatel Białorusi. Mężczyzna został przewieziony do komisariatu. O godzinie 18:40 czynności na dworcu zakończono. W torbie znaleziono jedynie rzeczy osobiste, informuje nadkomisarz Lidia Kowalska.
1: Drogowcy ogłosili przetarg dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Fosza i Karmelickiej w Bydgoszczy. Równolegle Opera Nowa poinformowała, że startuje konkurs na dzierżawę parkingu podziemnego. Inwestycje są ze sobą ściśle powiązane. Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji będzie miał około 4 miesięcy od podpisania umowy. Wnioski w sprawie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu kierowane były przez Operę Nowa. O utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych apelowały wcześniej Stowarzyszenia Mieszkańców, przekazuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zadanie obejmuje także wykonanie chodnika wzdłuż Fosza od Karmelickiej do wejścia do Opery Nowa, a także połączenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż bulwaru z wyremontowaną w zeszłym roku ulicą Karmelicką. Realizacja inwestycji jest ściśle związana z budową czwartego kręgu i dostosowana do harmonogramu wykonawcy prac. Opera Nowa właśnie ogłosiła konkurs na oddanie w dzierżawę nowego parkingu. Łącznie będzie tam 211 stanowisk, w tym 2 do ładowania samochodów elektrycznych i 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Data jego oddania do użytku jest coraz bliższa. Przewidziane jest to w trzecim kwartale tego roku, choć w ogłoszeniu zaznaczono, że termin może ulec przedłużeniu, lecz nie większym niż 6 miesięcy. Ostateczne warunki umowy dzierżawy będą ustalone w 3-etapowej procedurze konkursowej. Wyboru dzierżawy dokona dyrektor Opery Nowa. Chętne firmy mogą zgłosić chęć udziału w konkursie do 15 maja. Rock.

0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl. Reklama.
1: Od czwartku do niedzieli ponad 1000 policjantów ruchu drogowego czuwało nad bezpieczeństwem podróżujących na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Od czwartku do niedzieli na drogach w kujawsko-pomorskim doszło do 14 wypadków drogowych, w których rannych zostało 19 osób, a jedna osoba zginęła. Policjanci zatrzymali 56 kierujących, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę pojazdów, będąc pod wpływem alkoholu. Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek, około godziny 3 w nocy w miejscowości Nadróż w gminie Rogowo. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem BMW, jadąc w kierunku Lipna, potrącił pieszego, który po wyjściu z samochodu stojącego na poboczu próbował przebiec na drugą stronę jezdni. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń 17-letni mieszkaniec Lipna zginął na miejscu. Kierujący pojazdem był trzeźwy. W sprawie prowadzone jest postępowanie. Funkcjonariusze korzystali nie tylko z oznakowanych radiowozów, ale także z pojazdów nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. W ramach swoich działań zwracali szczególną uwagę na m.in. kierujących będących pod wpływem alkoholu, wykroczenia szczególnie niebezpieczne, takie jak przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych, rowerzystów. Oprócz tego funkcjonariusze kontrolowali stan techniczny pojazdów, sprawdzali, czy wszyscy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. Zwracali uwagę również na prawidłowe poruszanie się pieszych i używanie przez nich odblasków po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. Zadaniem policjantów było także zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu na drogach dojazdowych do miast oraz na głównych ciągach komunikacyjnych przebiegających przez nasze województwo.
2: Poloniści pewnie zwyciężyli w Ostrowie i umocnili się w fotelu lidera Metalka z drugiej Ekstraligi. Po pierwszej serii Abramczyk Polonia prowadziła 13-11, choć szybko musiała odrabiać straty po podwójnej porażce juniorów. W trzecim wyścigu para Wiktor Przyjemski i Krzysztof Buczkowski nie dała szans Holderowi, a chwilę później Łoktajew z Maksymilianem Pawełczakiem wygrali 4-2. Po kolejnych trzech biegach bydgoszczanie dołożyli do swojej przewagi 2 punkty. Najpierw

0: Remisy dla Ostrowian ratowali po pewnych zwycięstwach Frederik Jakobsen i Gleb Czugunow, ale potem Buczek i Kacper Andrzejewski pokonali 4-2 Wofindena i Jakuba Krawczyka. Trzecia seria to popis polonistów, którzy dwukrotnie zwyciężyli podwójnie i raz zremisowali. Gospodarzom nie pomogła nawet rezerwa taktyczna, bowiem bezbłędny dotychczas Jakobsen przyjechał za Szymonem Woźniakiem oraz Przyjemskim. Po 10 biegach było już zatem 36-24 dla ekipy Dariusza Śledzia. Przed wyścigami nominowanymi Abramczyk Polonia mogła być pewna zwycięstwa, ale Hukenbeck miał defekt, jadąc na trzecim miejscu. Goście prowadzili 43-35. Wygraną poloniści przypieczętowali w 14 biegu, kiedy Woźniak z Przyjemskim na ostatnim łuku wyprzedzili Pawła Sitka. Ostatecznie bydgoszczanie zwyciężyli 51-39 i wciąż są niepokonani w rozgrywkach Metalka z drugiej Ekstraligi.
1: Krzysztof Zalewski, Zalia czy Kali to część z gwiazd, które wystąpią podczas Bydgoszcz City Life Festival. Impreza odbędzie się od 5 do 7 czerwca. Łącznie przez 3 dni na scenie pojawi się 15 artystów. Pierwsze informacje o nowej imprezie muzycznej pojawiły się w mediach społecznościowych w połowie marca. Stopniowo odsłaniane są kolejne gwiazdy, które wystąpią na imprezie w czerwcu. Dość czekania na festiwal muzyczny z prawdziwego zdarzenia. Czas przejąć miasto i cały region. Boisko Bydgoskiego Centrum Sportu zamieni się w strefę absolutnej rozrywki i imprezy, na której nie możecie zabraknąć. Nieważne, czy jeszcze zarywasz nocki nad książkami, czy już ogarniasz dorosłość. Łączy nas jedno. Głód najlepszej muzyki na dużej scenie. Wyciągnijcie rycerski hart ducha, bo ruszamy z pierwszą edycją festiwalu, zapowiedzieli organizatorzy Bydgoszcz City Life Festival. Na trzydniowej imprezie zaprezentuje się 15 artystów. Każdego dnia zaplanowano 5 koncertów. Zapowiadano, że będzie to miks gatunków, który rozbuja każdego. Do tej pory ogłoszono 10 artystów. W piątek szykuje się uczta dla fanów rapu.

0: Enea Abramczyk, Astoria Bydgoszcz po raz drugi lepsza w półfinale pierwszej ligi od Full Impexu Starogard Gdański, choć tym razem było trudniej. W meczu numer 2 ponownie pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Goście wyciągnęli wnioski z porażki. Lepiej bronili, mieli przewagę pod tablicami i do przerwy prowadzili momentami nawet 11 punktami. Asta do przerwy z trudem przekroczyła 40% z gry i zaliczyła aż 9 strat. Po przerwie też powtórka z soboty. W szatni trener Grzegorz Skiba musiał sporo czasu poświęcić defensywie, bo jego drużyna z dużą mobilizacją zaczęła drugą połowę. Goście dopiero w połowie trzeciej kwarty pierwszy raz trafili do kosza. Po drugiej stronie parkietu kolejne punkty zdobywał Martys Kimbrough i Asta odskoczyła na 40-33. Tym razem jednak nie udało się oderwać tak łatwo od rywala. Full Impex pozbierał się dzięki rewelacyjnej zmianie rezerwowego Arkadiusza Adamczyka, który w trzeciej kwarcie zdobył aż 11 punktów i jeszcze w tej części goście odzyskali prowadzenie. Na początku ostatniej kwarty znowu trafił Kimbrough, który jako jedyny bez trudu radził sobie z defensywą Full Impexu. Po kolejnych dwóch trafieniach Amerykanina w 38 minucie przewaga Asty pierwszy raz przekroczyła 10 punktów i to był kluczowy moment spotkania. Kolejny mecz w Starogardzie Gdańskim w sobotę 9 maja. Jeśli gospodarze wygrają, to mecz numer 4 10 maja także w ich hali.
1: W piątek 1 maja w bydgoskim Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze odbył się pierwszy dzień patriotycznej majówki. Były pokazy sprzętu i inscenizacje. Na odwiedzających czekały prezentacje pojazdów wojskowych, pokazy ich uruchamiania, a także inscenizacje historyczne przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Nie zabrakło też wojskowej grochówki, która od lat stanowi nieodłączny element takich wydarzeń. W wydarzeniu udział brały m.in. GRH, Garnizon Bydgoski, GRH Wojnowo, Towarzystwo Historyczne Kcynia oraz Garnizon Kujawski, który zaprezentuje ciężarówki wojskowe. Wśród pokazanych pojazdów były m.in. Star Wóz 3. Odbyły się także inscenizacje z udziałem pojazdu Scout Car i rekonstruktorów odtwarzających działania pierwszej Armii Wojska Polskiego. Na Osowej Górze można zobaczyć jeden z najrzadszych pojazdów inżynieryjnych, jakie trafiły do Wojska Polskiego – SUM Kalina, czyli samobieżny ustawiacz min zbudowany na podwoziu ciągnika artyleryjskiego MTS.
0: Prokurator podjął postępowanie z urzędu, ponieważ sprawa dotyczy dwóch osób nieletnich. Poszkodowane przez agresora miało zostać 14-letnie dziecko. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 17 w niedzielę 27 kwietnia na terenie Orlika przy ulicy Sardynkowej na bydgoskiej Osowej Górze. Ze zgłoszenia, które trafiło do policji, wynika, że miało dojść do postrzelenia. Metalowe

Kulki wystrzelone z pistoletu sprężynowego przez 17-latka trafiły chłopca liczącego 14 lat w klatkę piersiową i w nogi, mówi Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jak wynika z ustaleń policji, w wyniku tego zdarzenia trafiony 14-latek nie doznał obrażeń. Gdy jednak między nastolatkami wywiązała się sprzeczka, starszy uderzył młodszego pistoletem w głowę. Doszło do powstania zranienia. Wskazany przepis stanowi, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nadzór nad postępowaniem objął z urzędu prokurator z uwagi na fakt, że opisywana sytuacja dotyczyła osób nieletnich.

0: Ubicie komornika w Bydgoszczy. Prokuratura oskarża mężczyznę o dokonanie brutalnej napaści. Jak ustalił Ekspres Bydgoski, sprawa pobicia komornika w bloku na bydgoskim Górzyskowie trafiła już na wokandę Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Jedną z kluczowych decyzji w tym postępowaniu było uchylenie tymczasowego aresztowania oskarżonemu. To na razie ustalenia nieoficjalne. Mężczyźnie grozi długoletnie więzienie. Jego ofiara miała poważne obrażenia twarzy i głowy. Przypomnijmy, że decyzją bydgoskiego sądu na wniosek prokuratury agresor, który został zatrzymany po ataku na komornika, został aresztowany. Miało to miejsce na początku lutego. Komornik sądowy został zaatakowany w piątek 30 stycznia w godzinach porannych w bloku przy ulicy Kossaka na bydgoskim Szwederowie. Został wpuszczony na teren posesji, a następnie na klatkę schodową i to tam doszło do pobicia. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej komornika sądowego. Mówił sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Zaatakowany nie zdążył nawet rozpocząć swoich czynności. Usłyszał kogoś dźwigającego po schodach w jego kierunku. Wtedy to się zaczęło. To był wybuch agresji, mówi informator. Chodziło o zapłatę zasądzonej grzywny w wysokości 200 zł. Atakujący to 35-letni mężczyzna. Pobity 47-letni urzędnik trafił na szpitalny oddział ratunkowy do szpitala w Bydgoszczy. Konieczne było chirurgiczne szycie kilku ran twarzy.
1: W niedzielę, 3 maja, o godzinie 16:35 dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące torby podróżnej, pozostawionej przez nieznanego mężczyznę w holu głównym dworca PKP Bydgoszcz Główna. Jak poinformował dyżurny stanowiska kierowania KMPSP w Bydgoszczy, ze zgłoszenia wynikało, że z pozostawionej na dworcu torby miały wystawać kable. Na miejsce skierowano dwa zastępy Straży Pożarnej. Działania prowadziła także policja. Nadkomisarz Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przekazała, że po otrzymaniu zgłoszenia zarządca budynku podjął decyzję o ewakuacji. Pasażerowie przemieścili się na pobliskie przystanki autobusowe. Do działań przystąpili skierowani na miejsce policjanci i inne służby. O godzinie 18:36 policjanci odnaleźli w okolicy dworca właściciela torby. Okazał się nim nietrzeźwy obywatel Białorusi. Mężczyzna został przewieziony do komisariatu. O godzinie 18:40 czynności na dworcu zakończono. W torbie znaleziono jedynie rzeczy osobiste, informuje nadkomisarz Lidia Kowalska.
0: Drogowcy ogłosili przetarg dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Fosza i Karmelickiej w Bydgoszczy. Równolegle Opera Nowa poinformowała, że startuje konkurs na dzierżawę parkingu podziemnego. Inwestycje są ze sobą ściśle powiązane. Wykonawca na wybudowanie sygnalizacji będzie miał około 4 miesięcy od podpisania umowy. Wnioski w sprawie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu kierowane były przez Operę Nowa. O utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych apelowały wcześniej Stowarzyszenia Mieszkańców, przekazuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Zadanie obejmuje także wykonanie chodnika wzdłuż Fosza od Karmelickiej do wejścia do Opery Nowa, a także połączenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż bulwaru z wyremontowaną w zeszłym roku ulicą Karmelicką. Realizacja inwestycji jest ściśle związana

0: z budową czwartego kręgu i dostosowana do harmonogramu wykonawcy prac. Opera Nowa właśnie ogłosiła konkurs na oddanie w dzierżawę nowego parkingu. Łącznie będzie tam 211 stanowisk, w tym 2 do ładowania samochodów elektrycznych i 6 dla osób z niepełnosprawnościami. Data jego oddania do użytku jest coraz bliższa. Przewidziane jest to w trzecim kwartale tego roku, choć w ogłoszeniu zaznaczono, że termin może ulec przedłużeniu, lecz nie większym niż 6 miesięcy. Ostateczne warunki umowy dzierżawy będą ustalone w 3-etapowej procedurze konkursowej. Wyboru dzierżawy dokona dyrektor Opery Nowa. Chętne firmy mogą zgłosić chęć udziału w konkursie do 15 maja.
1: Rock FM.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Rock FM. Rock FM.